pale mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie dam. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jak trzeba żyć, czeski film gra równie. Autodiszczy, ma jaki hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych, chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy, toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy, jak przyrost tego zwęszyć, który to już o tym wierszyk. Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu, ci w słabej sekundzie politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że spychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

ilości imienin w roku, tak mi się wydaje, tak przynajmniej z tego, co śledzę. Zazwyczaj są to jakieś trzy linijki, trzeba brać dwa wdechy. No a teraz to tak jakoś na spokojnie. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. To myślę, że warto świętować jak najbardziej. Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena. To akurat taki dzień bardziej świadomości. O tym właśnie święcie my, to znaczy Grzegorz Nowacki, czyli realizator tego aferanka, Mikołaj Wolarski, odpowiedzialny za serwisy informacyjne, no i Mikołaj Pokorzyński. To my właśnie z wami do 10 oczywiście. Want me to love you in moderation.

0: Do serwisu jeszcze trochę trzeba poczekać, ale Mikołaj jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No i tak może głupsze informacje będziemy sprzedawać niż...

0: I to już wszystkie informacje na teraz. Następne za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: 7 godzina na zegarach i już wybiła drugą kurę. Zapraszamy po raz pierwszy na antenę.

0: A w kalendarzu 7 dzień września mamy poniedziałek, moi drodzy, z informacji najważniejszych. To 4 dni do weekendu nam zostały. Imieniny obchodzą Regina, Melchior i Ryszard. Wszystkiego dobrego.
1: Nie uważasz, że to jest po prostu jakieś wyjątkowe, bardzo wyróżnienie dla dnia 7 września, że tak mało tych imienin jest, że Regina, Melchior i Ryszard mogą się czuć naprawdę wyróżnieni?
0: No właśnie, nie wyróżnienie dla dnia, ale wyróżnienie dla Reginy, Melchiora i Ryszarda, że tylko 3 imiona dzisiaj imieniny obchodzą, więc wszystkiego dobrego. Tym bardziej wam życzymy, że to wam się akurat wylosowało, moi drodzy. Nietypowe święta w kalendarzu również mamy. To jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba i Światowy Dzień Świadomości Dystorfii Mięśniowej. Duchena.
1: Albo Duszena. Jakoś tak. No to tak, możemy świętować, możemy rowerem dojeżdżać do pracy, na przykład zamiast samochodem. To jeden z pomysłów, a to co niedługo na naszej antenie to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami. Patrz, patrz, to kanion cię.

0: zdjęciu na pierwszej stronie John Malkovich nas wytał, zachwycił niebanalnym strojem od Diora na czerwonym dywanie i rolą w Wild Horse 9 w reżyserii Martina McDougana. To możecie przeczytać o tym więcej na stronie 14 i 15. My jeszcze czytamy o honorach dla kata Srebrenicy. Zmarł niedawno serbski zbrodniarz wojenny Ratko Mladić. Jest wciąż gloryfikowany w Serbii. To powinno bardzo niepokoić europejskich polityków. Rozmowa z Michałem Kucharskim, analitykiem z Ośrodka Studiów Wschodnich na 8 i 9 stronie. A tematem dnia w Gazecie Wyborczej są kryptowaluty. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. I oparcie partii Zonda Krypto właśnie możemy przeczytać. W polskiej polityce działa właśnie taka partia Zonda Krypto dla dobra państwa. Te powiązania trzeba szybko wyjaśnić do samego spodu, nawet jeśli Zonda posłowie znowu będą szczekać. Szokujące zeznania Krala. Szczekanie w Sejmie jeszcze nie przerabialiśmy czegoś takiego. Nie przerabialiśmy też sytuacji, by podczas sejmowej dyskusji pojawiały się oskarżenia w zasadzie korupcyjne tak wielkiego kalibru i by ujawniono oplatającą państwo pajęczynę. Premier Donald Tusk, cytując zeznania Przemysława Krala, współpracującego z prokuraturą szefa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, mówił o tym, jak Kral, przekazując politykom PiS pieniądze, załatwiał sobie odkręcenie śledztw w prokuraturze i łaskawienie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Więcej o tym na Jedynce możecie przeczytać.
1: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej. Tutaj na pierwszej stronie o gospodarce poczytamy w tekście Mikołaja Fidzińskiego. Polska unijnym liderem wzrostu. Gospodarka ma urosnąć w tym roku o 3,9%. Trzykrotnie szybciej niż w strefie euro. Tak prognozuje EY. W kolejnych latach jednak wyhamuje. To przez demografię. Europejska gospodarka okazała się bardziej odporna na ostatnie wstrząsy niż oczekiwano. Według najnowszego raportu właśnie EY European Economics Outlook wzrost wspierają wciąż silny handel światowy, inwestycje związane z sztuczną inteligencją oraz ekspansja fiskalna Niemiec. Dodatkowo poczytacie w tym artykule o ropie, które jest największym ryzykiem, no i o tym, jak pozostać w czołówce krajów Unii Europejskiej, oraz zobaczycie wykres, który traktuje o dynamice PKB i inflacji na stronie pierwszej oraz na stronie 15, również z prognozami na lata przyszłe od roku 2024 do roku 2029. W przetargu nie można niczego zataić. To tytuł od Sławomira Wikariaka, który pisze na stronie pierwszej, że wyrok w sprawie rekordowego przetargu na przebudowę Rail Baltica oznacza, że pominięcie jakichkolwiek informacji może dyskwalifikować firmę. Sądy zamówień publicznych rozstrzygną ciągnącą się miesiącami batalię prawną, uznając, że konsorcjum, w skład którego wchodził Mirbud, musi zostać wykluczone z przetargu na przebudowę linii kolejowej Rail Baltica. Dlaczego dokładnie? O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 11. Dodatkowo o kryptoaferze, która uderza w PiS również. W Rzeczpospolitej zeznania Przemysława Krala mają obciążyć kolejnych polityków. Tak wynika z ustaleń Rzeczpospolitej. No i tak pisze Izabela Kasprzak i Jacek Niedzienkiewicz na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Dodatkowo rozwijają ten artykuł w tytule o tym, że rząd szykuje nową kryptoustawę. Dodatkowo próbują odpowiedzieć na pytanie, co marszałek robił w Zonda Krypto, to na stronie piątej. No i pytanie kolejne, czy premier złamał prawo, to na stronie 12. To Rzeczpospolita.
0: W Dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że Polacy są przeciwni godzeniu Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 55% ankietowanych uważa, że kwestia finansowania nie powinna być sposobem nacisku na Trybunał Konstytucyjny. Taką metodę akceptuje tylko co piąta osoba. Budżetowy konflikt między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym jest pokłosiem sporu o to, kto jest uznawany za sędziego Trybunału. Na ten moment nie ma możliwości osiągnięcia niebudzącego wątpliwości kworum w zgromadzeniu ogólnym. Nie mogło więc ono zgodnie z ustawą przyjąć projekt budżetu na 2027 rok. O tym, że nad sędziami Trybunału Konstytucyjnego zawisło widmo braku wynagrodzeń i o tym, co zmieni Maciej Berek, więcej na stronie 7 możecie przeczytać. A ja czytam jeszcze o elektrycznych autach z Chin. One popłyną do nas nowym szlakiem. Nowy arktyczny szlak pomiędzy Chinami a Europą może skrócić czas dostaw do około 20 dni. Ostatnim przystankiem na trasie chińskiego kontenerowca Dubai Tower jest Gdynia. Jednostka ma przypłynąć do polskiego portu 17 września. To jakie plusy może przynieść dla Polski? Na jedynce jeszcze przeczytacie i na stronie 10 również.
1: A na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej możemy przeczytać o tym, że nad Kłodzkiem przeszła nawałnica, ponad 300 interwencji strażaków było z tą nawałnicą i z tym załamaniem pogody związanych. O tym więcej na stronie pierwszej. Dodatkowo informacje w tekście Natalii Szewczyk o tym, że szkolny autobus nie jest dla przedszkolaka. Takie pytanie zostało zadane. No i że rodzice są oburzeni. Jeden kierowca wziął przedszkolaka ze starszym bratem do przedszkola, ale inny kierowca odmówił zabranie go do domu. Gmina zasłania się przepisami, ale te wcale nie zabraniają wożenia dzieci. Pierwszy dzień w przedszkolu miał być dla 3-letniego chłopca wyjątkowym przeżyciem. No ale już tego pierwszego dnia pojawił się właśnie opisany wyżej problem. Więcej na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Dodatkowo informacja o tym, czy naprawdę przepisy nie zabraniają wożenia dzieci do przedszkola. To w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Dodatkowo na stronie pierwszej poczytamy o... Przepraszam, nie na stronie pierwszej, tylko na stronie drugiej przeczytamy o Nowym Tomyślu i o tym, że w Nowym Tomyślu z wikliny da się wypleść prawie wszystko. No i o tym, że 304 uczestników z 65 państw 4 dni konkursowej rywalizacji, pokazów warsztatów i niezwykłych plecionych arcydzieł pokazali to, co potrafią. No i rzeczywiście potrafią dużo. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co dokładnie, jak te wiklinowe twory wyglądają,

0: 20, a do wygrania są dwie nawet, podwójne wejściówki, także trochę tych szans jest.
1: Moi drodzy, więc jeżeli chcieliście kiedyś odwiedzić Łódź, ale stwierdziliście, że nie ma zupełnie po co odwiedzać Łodzi, no i nagle macie jakieś wytłumaczenie, dlaczego by pojechać w ogóle do Łodzi, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. Showcase to jest rzecz jedna, konferencja to jest rzecz druga, no i zwiedzanie Łodzi przy tym wszystkim to jest rzecz trzecia. Zapraszamy was bardzo serdecznie, możecie pisać pod numer 7248 w treści, wpisywać wasze imię i nazwisko, a zanim imię i nazwisko, to przepraszam, afera.september, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: Jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego? A tych wykonawców trochę jest: Maria Peszek i Hoshi, Andrzej Piaseczny, Zalewski. To już w piątek, a w sobotę, no, Julia Wieniawa, ale jest też Liwka, no.
1: No, i wielu, wielu, wielu, naprawdę wielu, wielu, wielu, wielu innych artystów, których warto zobaczyć. Zapraszamy serdecznie. Koszt to 2 zł i 4.

0: kwadratnych metra T. Nasz reprezentant Mateusz Kołodziejski pokonał za pierwszym razem. Była tam próba również Tamberiego, który chciał skakać na 2.31. To się nie udało, no i z tego powodu nasz reprezentant wygrywa. Historyczny sukces, można powiedzieć. Mateusz Kołodziejski wygrywa ten finał, no i dodatkowo zapisał się na Mistrzostwa Świata. Ten wynik zapisał się na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne. Właśnie. To nie jest jedyny wynik dobry, jeżeli chodzi o Diamentową Ligę. Klaudia Kazimierska okazała się najlepsza na 1500 metrów również w finale Diamentowej Ligi z czasem 3.54.05. To, uwaga, jest najlepszy w tym sezonie czas i to trzeba powiedzieć. No i dodatkowo kolejny raz pobity rekord Polski, który został ustanowiony podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, również przez Klaudię Kazimierską. Więc dobrze to wszystko idzie. Czas 3.54.05. Sezon marzeń, tak można chyba to skwitować. Klaudia Kazimierska wygrywa na 1500 metrów. Ostatnią informacją, jeżeli chodzi o Diamentową Ligę, to są informacje z rzutu oszczepem. Dawid Wegner drugi w finale zakończył. No i tak można spoglądać, jak to wyglądało historycznie. No i historycznie rzeczywiście naprawdę dobrze dla naszego reprezentanta. Kluczowy rzut. To był rzut na 87,47. Życiowy rekord. No i spełnione kolejne wymagania na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Dawid Wegner drugi w finale Diamentowej Ligi w rzucie oszczepem.
1: Przechodzimy do piłki nożnej. Kolejorz pokonał w siódmej kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa 1-0. Medaliki wciąż zamykają tabelę z zerowym dorobkiem punktowym. Bengtsson w 71 minucie strzelił zwycięskiego gola. No można by narzekać, że lider tabeli tylko 1-0 wygrywa z ostatnim zespołem. No ale to może być też mylące. Cieszmy się mimo wszystko z tego pierwszego miejsca, że Lech na nie wrócił mimo jednego spotkania wstecz. I jeśli patrząc na Legię Warszawa, które to miejsce ma drugie. Górnik Zabrze pokonał jeszcze wczoraj Krakowie 1-0, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław 2-1, a dzisiaj jeszcze Wieczysta zagra z Zagłębiem Lubin o godzinie 18, no a o 20.30 Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Spoglądając jeszcze do piłki nożnej, do naszych rodaków, do Ligue 1, Przemysław Frankowski strzelił gola dla Stade Rennes w niedzielnym meczu wyjazdowym w Angers. W trzeciej kolejce francuskiej ekstraklasy przy jego trafieniu asystował Sebastian Szymański, a goście ostatecznie zwyciężyli 2-1. To nie były najlepsze derby Londynu. Tutaj zaglądamy do Premier League, ale na koniec liczy się przede wszystkim wynik. Przecież ten był korzystny dla Arsenalu. Kanonierzy wygrali z Chelsea 2-1 w dużej mierze dzięki świetnej postawie Kaja Havertza. Gole to 1-0 w drugiej minucie dla Morgana Rogersa. On był na celowniku kanonierów przez dłuższy okres lata właśnie, no ale w końcu trafił do The Blues. 1-1 to w 25 minucie Kai Havertz, no i w 50 minucie Odegaard na 2-1.
0: Zaglądamy również do świata tenisa. US Open nieustająco trwa, moi drodzy. No i poznaliśmy już w singlu kobiet nie wszystkie, bo tylko raz, dwa, trzy pary ćwierćfinałowe, dwie pary ćwierćfinałowe. Te ćwierćfinały odbędą się już jutro. To Sabalenka i Noskowa, Pegula i Navarro. No i dzisiaj będziemy mogli oglądać w 1/8 finału Igę Świątek, która zmierzy się z Qin Wen Zheng po godzinie 17.30. To będzie również mecz, który powie nam, czy Igę Świątek będziemy dalej mogli oglądać w meczach ćwierćfinałowych. Miejmy nadzieję, że tak wszystko się stanie. To godzina 17.30. Dzisiaj kolejne spotkania jeszcze to Andrzejewa i Potapowa to po godzinie 17.00. Również 1/8 finału Osaka i Rybakina to po godzinie 20.30. Również 1/8 finału. No i tak spoglądając na klasyfikację, no Iga Świątek niestety jedyną naszą reprezentantką w tym turnieju. W sobotę mogliśmy w deblu kobiet oglądać jeszcze Maję Chwalińską i Magdalinet. Te przegrały z Angeliną Kalininą i Anną Bondar. To 6-3, 3-6 i 3-6. No a Iga Świątek w sobotę w trzeciej rundzie wygrała z Buzkową, to 7-6 i 7-6.
1: Na koniec jeszcze informacja z żużla. PSŻ Poznań pewnie wygrał na swoim torze z ROW Rybnik 51-39 i awansował do finału drugiej Ekstraligi. W finale Skorpiony zmierzą się z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, a to spotkanie już w niedzielę 13 września w Poznaniu. W Bydgoszczy z kolei rewanż 20 września. I to wszystko, jeśli chodzi o świat sportu.
0: 5 minut niecałe zostało nam do godziny 8.

0: kalendarzu poniedziałek, 7 dzień września. Regina Melchior oraz Ryszard. To taki trzej królowie i dwóch króli, może jedna królowa. Obchodzą imieniny właśnie.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to dzisiaj w kalendarzu. Dodatkowo Światowy Dzień Świadomości Dystorfii Mięśniowej.

0: roku, wydając album Metallica, a to był już jej czwarty krążek, o ile mnie pamięć nie myli.
1: I jak to wytłumaczyć?
0: No Black Album, co nie? Bo okładka była czarna i tylko tak. Wężyk był. Przypominam sobie jeszcze innych artystów, którzy tak się nazywali. Czy ty pamiętasz może? Przypomnisz mi?
1: Zupełnie,
0: Taylor Swift, o, swój pierwszy album nazwała Taylor Swift na przykład.
1: A to dobrze, że imieniem i nazwiskiem.
0: Mhm, tak. Się podpisała jeszcze.
1: Dzień dobry, jestem Kamil Strużyński, wydaję swój album pod tytułem Kamil Strużyński.
0: O, kiedy będzie można posłuchać?
1: O godzinie 7:55. Moi drodzy, ale wracając do tematu najważniejszego, czyli do naszej płyty tygodnia, to tak, pierwsza debiutancka epka. To warto zaznaczyć.

0: Ruch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
3: Reklama.
5: Afera.

0: nie narzucić, ale jutro żadne kurtki nie powinny być potrzebne. Tak, wtorek będzie ciepły, słuchajcie.
1: Jutro planujemy się opalać.
0: Nie wiem, czy na aferanku jeszcze, chociaż te słońce, jak czasami tutaj zagląda, to faktycznie opalić nieco by można.
1: Do godziny 10 czekamy, aferanek małpa aferanek.

0: zachęca nas do odwiedzenia wystawy Kropla w morzu – korespondencje z Mikołajowa, czyli opowieści o codzienności, życiu mimo ryzyka i powrocie do miejsc, które nigdy nie są już takie same. Na wystawie zobaczycie fotografie i prace plastyczne, w których Mikołajów staje się czymś więcej niż tylko miejscem na mapie. Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa to wystawa dla tych, którzy lubią patrzeć na fotografie jak na zapis emocji. Zajrzyjcie do Atelier Wimar i sprawdźcie, co Konstantin Surkow przywiózł ze swojego miasta. Jak to się stało, że pomysł jednego człowieka przetrwał ponad dwa stulecia? W Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności możecie zajrzeć bliżej historii Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, uczonego pisarza i człowieka, który miał całkiem śmiałe plany na zachowanie polskiego dziedzictwa. Wystawa Józef Maksymilian Ossoliński – Wizjoner prowadzi przez kolejne etapy jego życia, od Collegium Nobilium przez literackie początki, aż po stworzenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. I choć od jego śmierci minęło 200 lat, jego pomysł wciąż ma się całkiem dobrze. Ekspozycję możecie zobaczyć tylko do jutra, do godziny 19. Widzimy się na miejscu w Bibliotece Raczyńskich.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Tych rzeczy podobnych do listów w butelce, które mogły się okazać, że nie są aż tak częste w naszym życiu, jak były w kreskówkach, no to na pewno tak. Te ruchome piaski, ja jeszcze w takie nie wpadłem.
1: To prawda, trójkąt bermudzki okazuje się, że nie jest jednak tak straszny.
0: Nie jest właśnie, a mnie to przerażało. Ja mówię, dlaczego ludzie tam płyną? O co chodzi? Przecież to taki mały trójkącik, a tam ciągle ktoś ginie. Przestańcie tam płynąć po prostu.
1: Kolejną rzeczą jest na pewno budowa piramid przez
0: kosmitów.
1: Okay. I to, że ci kosmici w pewnym momencie po te piramidy wrócą.
0: I sobie zabiorą po prostu.
1: Tak.
0: To, że kosmici wrócili, to ja nie mam wątpliwości, słuchaj, ale czy piramidę zabrali? Nie wiem, bo w Egipcie nie byłem.
1: O, ja też w Egipcie nie byłem.
0: Zobaczyć
1: może to wszystko
0: oczy.
1: To jest kłamstwo.
0: No
1: albo to są nadmuchane piramidy, bo ktoś już je zdążył ukraść. Taka opcja też istnieje.
0: Takie balonowe. Piranie jeszcze. Nie spotkałem jeszcze pirani, słuchaj.
1: A bardzo się bałem, że w jakiejś rzece mnie zaatakują kiedyś piranie.
0: Ja bardziej nawet w basenie myślałem, że zaatakują. Tak zazwyczaj to były, że był taki basenik
1: węże
0: i tam były
1: w samolocie,
0: o.
1: Mrówki w samolocie, dużo różnych zwierząt w samolocie, które atakuje ludzi, to kolejna rzecz. I jeszcze chyba z tego wszystkiego najgorsza to jest to, że słońce kiedyś przestanie świecić i wszyscy umrzemy.
0: A kiedyś tak będzie.
1: Kiedyś tak będzie.
0: Ale nie dożyjemy, tego gwarantuję. Wam, jeśli wy macie pomysły jeszcze na takie typu, no właśnie tego typu sytuacje, które w kreskówkach były na co dzień, no a jednak w prawdziwym życiu nie, no to piszcie aferanek@afera.com.pl.

0: Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: miało już od lat i moi rodzice na przykład znali to, kiedy on wchodził w nasze języki gdzieś tam w szkole, no średniej myślę, no to oni już mówili, a to stary, to my to znamy. Przypał, w sensie przypsł.
1: A wtedy starsi mówili też, o panie, ta młodzież to używa takich słów, że teraz to nie wiadomo w ogóle o co im chodzi i języka nie potrafią używać.
0: Bardzo możliwe, to zawsze trzeba narzekać na te młodsze pokolenia, prawda?
1: To prawda.
0: Bo my, słuchaj, musielibyśmy...
1: A też miałeś takie podejście, będąc dzieckiem, że nigdy nie będziesz narzekał na młodsze pokolenia?
0: Oczywiście, że tak.
1: I teraz narzekasz na młodsze pokolenia?
0: Oczywiście, że tak.
1: I tak się właśnie przekazuje schedę, moi drodzy. Każde młodsze pokolenie w końcu...

0: Mikołaj Wolarski już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No to pytanie do ciebie. Jakie jest twoje ulubione młodzieżowe słowo?
1: Dobre pytanie. Powiedziałbym chyba, że...
2: To jest złe pytanie właśnie.
0: To jest bardzo złe pytanie.
1: Też zależy od interpretacji. Jesieniara było całkiem dobre.
2: Jesieniara było dobre? To było najgorsze.
0: To było najlepsze.
2: Ach, no właśnie, bo ty lubisz jesień.
0: Bo ja kocham jesień.
2: No właśnie, no, no nie mam o czym rozmawiać.
0: W momencie, kiedy jesieniara była najlepszym słowem roku, moi drodzy młodzieżowym, wszystko od tego momentu wszystko zaczęło upadać i spadać.
2: To był pik Gen Z po prostu.
0: To był po prostu pik najlepszego słowotwórczości, jaka mogła zostać uskuteczniona. A propos słowotwórczości, to serwis został stworzony na 3 minuty przed 9.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Możliwe zmiany w strefie parkowania na poznańskich ogrodach. Mowa tu o skróceniu okresu darmowego parkowania z 3 godzin do 40 minut. Wynika to z decyzji wojewody wielkopolskiego. Powołał się on na ustawę o drogach publicznych, według której od pierwszej pełnej godziny parkowania należy pobierać opłatę. Od tego zapisu mogą być jednak odstępstwa dla niektórych użytkowników drogi. Przyjęcie nowej propozycji będzie zależało od przyjęcia uchwały podczas sesji Rady Miasta 29 września. Jeśli wejdzie ona w życie, nowe zasady będą obowiązywać od 1 grudnia. Dnia bieżącego roku.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Z Poznania zniknie jeden z kultowych budynków. Dojdzie do rozebrania dawnego kina Olimpia. Obiekt ten znajduje się na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Matejki przy dekoracji w kształcie niezidentyfikowanego dwunoga. Od 1957 roku do 2004 roku funkcjonowało tam wspomniane kino. Po zakończeniu jego działalności budynek stopniowo podupadł. Aktualnie Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego podpisała umowę z wykonawcą, który dokona rozbiórki. Ma się ona zakończyć w ciągu 180 dni. W miejsce danej konstrukcji powstanie budynek Akademii, który ma być ukończony w 2030 roku. Hunters PSZ Poznań w finale Metaklas drugiej Ekstraligi Żużlowej. We wczorajszym rewanżu meczu Skorpiony pokonał u siebie ROW Rybnik wynikiem 51-39 i tym samym odrobiły 6 punktów straty.
4: Po 5 latach pracy tutaj wchodzimy razem z drużyną do finału, no coś niesamowitego. 3 lata temu ten finał był powiedzmy nawet na wyciągnięcie ręki, no tym razem to zrobiliśmy. Nikt przed sezonem na pewno nas nie stawiał, może na awans do playoffów, co niektórzy liczyli, że pewnie będzie, ale że wejść się do finału, no coś niesamowitego.
1: Mówi menadżer PSZ Poznań Jacek Kannenberg. Zawodnik klubu Kacper Pludra wspomina, że stan toru był całkiem korzystny, mimo że trasa była przemoczona, a i nie obyło się bez błędów. Dzięki zdobytym punktom PSZ zawalczył o awans tym razem z Polonią Bydgoszcz.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Na zewnątrz jeszcze ciepło i coraz częściej deszcze, a to oznacza jedno – grzyby. Przypomnijmy jednak wszystkim zbieraczom, że grzybobranie może się skończyć źle, jeśli nie zachowuje się wystarczającej uwagi.
5: Przede wszystkim zbieramy grzyby z hymenoforem rurkowym. I już wyjaśniam, czym jest hymenofor. Jest to ta część grzyba, która znajduje się pod kapeluszem i my ją tak kolokwialnie nazywamy gąbką.
1: Mówi grzyboznawczyni z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Mariola Mazur-Zielińska. Można też wspomnieć, że nawet te gąbkowe grzyby mogą ucierpieć na jakości, jeśli rosną przy składowiskach odpadów czy ruchli drogach. Odradzane jest też zbieranie młodych grzybów ze względu na trudność ich rozpoznania. Warto uważać, aby dobra potrawa nie przemieniła się przypadkiem w incydent. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Następny za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

0: Mojemu koledze współprowadzącemu bardzo było przykro, że nie mógł porozmawiać z Kurą o godzinie 9, więc proszę bardzo, teraz jest twój moment.
1: Nie, no Kury już nie będzie, no słuchaj.
0: No chyba... jak to nie, specjalnie dla ciebie
1: tak,
0: zrobimy.
1: Tak, naprawdę?
0: Tak, zrobimy tak, żeby Kura teraz była, to powiedz coś przed Kurą.
1: Ale to musi być, o tak, to jest nasz ulubiony dwunóg. Proszę bardzo.

0: tylko ten bliżej zidentyfikowany.
1: Tak, tego już znamy i to bardzo dobrze co godzinę. Słuchaj, ja tak z Kurą sobie rozmawiałem dużo co godzinę tak naprawdę w zeszłym tygodniu, także my już swoje wiemy.
0: Więc kłamałeś z tym, że było ci przykro.
1: Nie, no przykro mi było naprawdę.
0: A. No to proszę bardzo, widzisz, jak mogłem ci humor poprawić. Nie
1: to
0: ma
1: co,
0: za
1: jeszcze
0: to.
1: Raz.
0: Regina, Melchior i Ryszard dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. 7 dzień września mamy w kalendarzu, to poniedziałek.
1: Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. No właśnie, żeby to niebo było błękitne jak najdłużej. Z nami bez smogu chmury mogą być, no bo to już jesień. Niedługo do tego Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena.
0: Tak, to ze świąt. Dodatkowo mamy przysłowie święta Regina Mgły Rozpina. To przysłowie numer 1.
1: Numer 2 święta Regina Gałęziołgina. No i numer 3.

0: czy też indywidualnie dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, podkreśla rzecznik prasowy. Z relacji mamy wynika, że autokarze jeździ osoba dbająca o bezpieczeństwo dzieci. No tutaj jeszcze artykuł został 32 przedstawiony ustawy 7 prawa oświatowego, który pozwala gminie zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę do przedszkola również wtedy, gdy ustawowego obowiązku nie ma.
1: 11 minut po godzinie 9 kończymy przegląd informacji z Poznania.
2: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre oczy.

0: That's bummer. And as we bum our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 20.

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Aferanek.

0: oczywiście w takiej sytuacji. No co jest teraz takie na chodzie?
1: Cool na topie?
0: No.
1: Nie wiem, cool to może być kolejne młodzież.
0: Jak to mówi młodzież teraz? Nie ma pamiętam, nie, no
1: teraz
0: nie
1: to chyba było Six Seven, ale to już jest stare teraz,
0: tak, to już
1: i teraz
0: stare.
1: Są nowe jakieś wchodzące.
0: Macie coś, realizatorzy? Nic, no Six Seven no,
1: tylko.
0: Six Seven. Nie, to czym my czekamy może na Seven
1: nie
0: Eight?
1: O, Seven Eight.
0: Albo One Two?
1: One Two.
0: Albo Free.
1: Chociaż wiesz co, One Two to takie bardziej rytmiczne jest, a propos Free, no to 3 minuty nam zostały do 10.
2: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Wraca temat osiedla Maltańskiego. Mieszkańcy zwracają uwagę na list wystosowany do papieża przez arcybiskupa Gondeskiego w 2019 roku. Jak podaje portal ePoznań, osiedle jest tam opisane jako kilka częściowo zabudowanych obiektów i altan, mimo że mieszkały tam setki osób. W liście pojawia się też określenie bezużyteczności nieruchomości w kontekście zarobków. Metropolita Poznański zapewniał również o możliwości przeniesienia się w innym należycie wskazane miejsce dla mieszkańców, co zdaje się kłócić z ostatnimi eksmisjami. Mieszkańcy osiedla wciąż walczą o swój dom. Wczoraj protestowali pod kościołem ich parafii z banerami głoszącymi hasła takie jak Bóg czy zysk, czy 421 milionów srebrników.
3: Czy wiesz, że...
2: W Poznaniu odbywa się kolejna akcja dotycząca pierwszej pomocy. Bezpłatne zajęcia są organizowane przez grupę Reakcja. Podczas nich przeprowadzany będzie instruktaż na temat tego, jak ocenić stan poszkodowanego, wezwać pomoc oraz udzielić pomocy doraźnej.
4: Pamiętajmy o tym, że dobry ratownik to żywy ratownik. Zanim w ogóle podejdziemy do tej osoby, zachowajmy spokój, sprawdźmy bezpieczeństwo. Zwróćmy uwagę innych osób dookoła nas, że dzieje się coś, co prawdopodobnie nie powinno się stać i żeby nam po prostu w tej sytuacji pomogli.
2: Mówi Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja. Podczas szkolenia pokazane zostaną też sposoby przeprowadzania resuscytacji oraz użycia defibrylatora. Zajęcia odbywają się w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Polski Czerwony Krzyż podpisał porozumienie z wojewodą wielkopolską. Obejmuje ono przede wszystkim wsparcie w sytuacjach awaryjnych.
5: Szykujemy się na wsparcie szpitala w zakresie opracowania procedur, szkoleń i jednocześnie ćwiczeń, bo jakby procedura, która nie została przećwiczona, no nie możemy na niej polegać. Musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście działa.
2: Mówi kierownik działu programowego i promocji wielkopolskiego PCK Szymon Konarski. Nie jest to nowa współpraca, teraz została jednak sformalizowana.
6: Już do tej pory podejmowaliśmy bardzo często współpracę przy różnych akcjach, takich głośniejszych, jak było na przykład 2 lata temu zawalenie kawennicy na Karszewskiego, gdzie nasze służby z naszym Polskim Czerwonym Krzyżem współpracowały, a to porozumienie z taką już tutaj swoistą sienką na torcie w postaci, prawda, zwieńczenia tego, żeby tutaj nadać jakieś ramy formalne.
2: Wsparcie Czerwonego Krzyża obejmie szkolenia z ewakuacji i reagowania kryzysowego oraz doradztwo merytoryczne. Jednym ze szkolonych obiektów będzie szpital imienia Wiktora Degi.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: W Poznaniu powstaje nowy obiekt kulturalny. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie stało u podnóża wzgórza Świętego Wojciecha. Projekt zakłada konstrukcję 4 różnokształtnych budynków połączonych pod ziemią. Zostaną one skupione wokół okrągłego placu przeznaczonego pod przyszłe wydarzenia i koncerty. Wystawa będzie zawierać blisko 2000 eksponatów i ma mieć charakter narracyjny. Otwarcie muzeum planowane jest na 2028 rok w 110. rocznicę powstania. I to już wszystkie informacje na teraz. Na następne zapraszamy jutro.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 wybiła. Zapraszamy. Kurę. Już teraz?

0: a w kalendarzu 7 dzień września. Mamy to poniedziałek, tylko 4 dni do weekendu nam zostały.
1: Regina, Melchior i Ryszard, to oni dzisiaj obchodzą imieniny tak wyjątkowo. Samotni, no ale myślę, że to wyróżnienie jest znaczące. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Obchodzimy...
0: Tak, dodatkowo Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena i jeszcze mamy przysłowia wpisane w kalendarzu. Święta Regina mgły rozpina.
1: W Dzień Świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
0: Święta Regina gałęzie ugina.
1: Tak.
0: Te krótsze są zdecydowanie lepsze, tak mi się coś wydaje. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten krótki poranek. A, chciałoby się więcej,
1: nie? Dlaczego krótki? Co
0: tak
1: się stało?
0: Tak do godziny 12 audycja poranna jakby trwała?
1: Od 6.30 nadal?
0: Od 6.30 nadal.
1: Od 6.00. Niech będzie od 6.
0: Dobrze, to dajmy już 5.30.
1: Dobra, pewnie.
0: Tak, możemy, dobra, tak możemy się umówić.
1: Ja to zostanę po prostu. Już.
0: To jest najlepsze rozwiązanie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Konkursu nie rozwiązujemy. Przypominamy, że konkurs z wejściówkami na Grace September rozwiążemy dopiero jutro po godzinie 20. Słuchajcie wtedy aferytmu.
1: Jak najbardziej. Grzegorz Nowacki był odpowiedzialny za realizację tego aferanka. Mikołaj Wolarski za serwisy informacyjne. A przed mikrofonami...
0: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Stróżyński. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Na sam koniec zaglądamy jak zawsze do kartki z kalendarza.
1: 7 dzień września 1961 roku.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Tarze.
1: Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, a jesień delikatnie puka do drzwi. Początek września to idealny moment, żeby złapać ostatnie promienie słońca i sprawdzić, co kulturalnego dzieje się w mieście. Nazywam się Alicja Sparkowska i mam dla Was kilka wydarzeń, które warto wpisać do wrześniowego kalendarza.
2: Przynęta kulturalna.
1: Co można przywieźć z powrotu do domu? W przypadku Konstantina Surkowa są to fotografie, wspomnienia i nowe spojrzenie na Mikołajów, miasto, z którego pochodzi. Atelier Wimar zachęca nas do odwiedzenia wystawy Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa, czyli opowieści o codzienności, życiu mimo ryzyka i powrocie do miejsc, które nigdy nie są już takie same. Na wystawie zobaczycie fotografie i prace plastyczne, w których Mikołajów staje się czymś więcej niż tylko miejscem na mapie. Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa to wystawa dla tych, którzy lubią patrzeć na fotografie jak na zapis emocji. Zajrzyjcie do Atelier Wimar i sprawdźcie, co Konstantin Surkow przywiózł ze swojego miasta. Jak to się stało, że pomysł jednego człowieka przetrwał ponad dwa stulecia? W Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności możecie zajrzeć bliżej historii Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, uczonego pisarza i człowieka, który miał całkiem śmiałe plany na zachowanie polskiego dziedzictwa. Wystawa Józef Maksymilian Ossoliński – Wizjoner prowadzi przez kolejne etapy jego życia, od Collegium Nobilium przez literackie początki, aż po stworzenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. I choć od jego śmierci minęło 200 lat, jego pomysł wciąż ma się całkiem dobrze. Ekspozycję możecie zobaczyć tylko do jutra, do godziny 19. Widzimy się na miejscu w Bibliotece Raczyńskich.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

Łatwiej niż to zbudować jest to wszystko popsuć. Wytłumacz mi proszę jak mojemu chłopcu. Jak małemu chłopcu. Mama mówiła, że nie będzie tak źle i że jak urosnę, to stanę się wielki. Ale jak zobaczyłem, z czym to się je, to chyba nabawiłem się od tego alergii. Boziu, proszę, ja nie chcę być duży. To jedyna rzecz, jakiej jestem pewien. Nie każdy dostaje, na co zasłużył, a poza tym do

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia. Dorośli chcą więcej i więcej.

Tak mógłbym powiedzieć, ale znajduję się tu, gdzie kocham przebywać. Hurtownia, godzina 18, Radio Afera, za konsoletą Agata Pelska, więc ekipa, że tak powiem, zacna. Tu za mikrofonem Edwin Edziu Przybylak. Wiem, że Bartek do nas jedzie, będzie chwilę z poślizgiem, ale czekamy na tego Urwisa. Poniedziałek, 7 września, dzisiaj imieniny obchodzą Regina i Melchior oraz Ryszard. Wam wszystkiego dobrego w ten imieniny. Nowy wrześniowy dzień, poranek, nie wiem jak to nazwać. W sumie nie poranek, bo już godzina 16. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, więc bardzo ciekawie. Światowy Dzień Świadomości Mięśniowej, więc nie wiem co to znaczy. Dla wszystkich świrów, którzy są zajawieni kulturystyką, serdeczne również pozdrowienia. Czeka nas 2 godziny dobrej zabawy z dobrą muzyką, z fajnymi konkursami, więc zostańcie z nami, a przed nami, no właśnie ta dobra muzyka, bo przed nami procent od Siesta Flo. Nigdy nie czułam, że ten

0: Ember Showcase Festival i Conference.
1: No to tutaj klasycznie, tak. Tylko chyba numer jest inny tym razem,
0: chyba,
1: bo to
0: tak.
1: Jest 7248.
0: Tak jest.
1: Także jeżeli ktoś bierze często udział, no to pamiętajcie, że numer jest inny. Inny też jest prefiks, no bo afera.september, ale dalej już po staremu, czyli imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. No właśnie, jakie to pytanie?
0: No właśnie, dlaczego september, a nie wrzesień? Dajcie się po niej swojej kreatywności. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46.
1: Już z VAT-em.
0: Tak.

Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: nie spotkałem z tym wyrywaniem desek z płotu i bicia chłopaków z sąsiedniej wsi.
1: Słuchaj, ja też... Może o, nie uczestniczyłem, ale widziałem, jak chłopaki w maluchu przyjeżdżali i dawali popis swoich umiejętności.
0: Co za remizą, to zostaje za remizą, tak a jest. Tymczasem kilka czułości i list w butelce.

0: Z 10 minut w skali roku to są fajne oszczędności. W skali mieszkańców Poznania to są super oszczędności na czasie.
1: No tak, tylko mi się wydaje, że poznaniacy mają, znaczy nie poznaniacy, my chyba mamy trochę krótkowzroczność, no bo teraz jest rozkopane, a może wyjdzie, może nie pojedzie żaden bończyk i się nie wykolei.
0: A bończyków coraz więcej na ulicach.
1: No, no właśnie, więc, bądźcie ostrożni, głowy dookoła głowy. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tak jak mówisz, jak mi to przedstawiłeś, to faktycznie będzie to ułatwienie strasznie tam ludzi z Zawildy.
0: No tak, z Zawildzie. No tak, ale z drugiej strony kolejny rok sagi rozkopanego Poznania, jakoś coś, to centrum jest niefartowne pod tym względem.
1: No mi się wydaje, że to już po prostu będzie taka, no nie chcę powiedzieć, że wizytówka, ale jak ktoś przyjeżdża do Poznania, a wy znowu remont macie. No ale jak już zrobią, to porządnie.
0: Zrobiliście ten rynek w końcu?
1: No zrobiliśmy. Znaczy my nie. Ja nie.
0: My nie, ale dzielni panowie budowlańcy dokonali tego heroicznego czynu. A teraz zostawimy was ze Snail Mail i Heatwave.

0: ulica Obornicka, tam tego czasu, zobaczmy jak wygląda przede wszystkim rondo obornickie, bo tam albo przejedziesz szybciutko, albo stracisz no z 20 lat, moim zdaniem. No i dzisiaj stracimy może nie z 20 lat, ale z 10, więc nie jest źle, a może być tylko i wyłącznie gorzej, bo 16:35, no i ludzie zaczęli wyjeżdżać z pracy.
1: Jeszcze, słuchaj, przejazd kolejowy na Dębcu, to też jest temat rzeka. Ja tam, co prawda, autem nie jeżdżę, bo jak rozmawialiśmy, ja auta nie mam, ale czasami do Parku Narodowego sobie tamtędy rowerem jeżdżę. No i też jak trafisz na te rogatki, no to stoisz. Dobre 20 minut tam można stać, także jeszcze przy korkach, które się teraz formują, no to ja naprawdę, naprawdę nie zazdroszczę. A przecież pociągi też teraz jeżdżą częściej, no bo ludzie też muszą jakoś do podpoznańskich miejscowości się dostać. No cóż, możemy wam chyba życzyć tylko całej masy cierpliwości, a jeżeli wiecie coś więcej o tym, co dzieje się na poznańskich drogach, być może jakieś zdarzenie, przed którym powinniśmy resztę słuchaczy ostrzec, no to dzwońcie 618750 5 02 13.

0: No, słuchaj, z jednej strony jest to jakiś pomysł, ale nie wiem, czy też tak masz, jak już jesteśmy w tym temacie świątecznym, to ja te gwiazdory czekoladowe lubiłem takie nie zimne, zimne, tylko takie trochę, wiesz, właśnie cieplejsze, że ta czekolada tak fajniej się po prostu jadła.
1: Tak, zgadzam się z tym, ale też czy ty jesteś osobą, która jest w stanie zjeść naraz takiego Mikołaja?
0: To wszystko zależy, mi się wydaje, od tego, jaki jest mood. Bo czasami po prostu zjem tylko, powiedzmy, głowę i

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Widzę tutaj informację, że sprawa ma trafić do sądu, także no, na pewno nie zostanie to puszczone
1: płazem.
0: Tak, ukradłeś mi to słowo, byłeś szybszy.
1: Byłem szybszy.
0: Tak, zapowiadano poprawę zabezpieczeń, ale jak widać chętnych do takich wspinaczek niestety nie brakuje.
1: No słuchaj, ale widzisz taką górkę do wejścia. I nie wchodzisz?
0: No, ja lubię się wspinać, więc rozumiem trochę ten zew. W ogóle przypomina mi się sytuacja z początku wakacji, kiedy to dzieci, które poczuły wolne, postanowiły wspiąć się na żurawia przy... żurawia czy żuraw? Nie jestem pewny.
1: Dźwig.
0: Na żuraw. Dźwig, o, na dźwig. Przy tym najwyższym budynku w Poznaniu, co to stoi od kilku lat niedokończone.
1: Co stoi ten pusty, tak?
0: Tak, to on tam
1: weszli. To miało być, że wizytówka. Że wizytówka jak Bończyk? Co? Nie wchodźmy w te tematy,
0: bo to można gadać
1: bo
0: i gadać.
1: Do mnie cały czas dzwoni, że ten, że jednak się rozmyślił, ale to zostawmy może to.
0: Niemiec na granicy tam
1: tak,
0: czeka.
1: Nadal na mnie czeka, ale to zostawmy, może przeniesiemy się do świata muzyki, bo tam jest zawsze fajnie.
0: Zdecydowanie.

0: by na krótki moment refleksji. Co właściwie wiem? Na czym opiera się ten argument? Jakie założenia zostały tutaj przyjęte? Czy istnieje inne wyjaśnienie? Co musiałoby się wydarzyć, żebym zmienił zdanie? To właśnie ten moment jest dziś szczególnie zagrożony. Większość z nas ma tendencję do przyjmowania pierwszego wyjaśnienia, które wydaje się sensowne, a środowisko cyfrowe eksploatuje tę naszą skłonność. Facebook, YouTube, TikTok i cała reszta nie zostały zaprojektowane po to, żebyśmy długo się zastanawiali. Każdy news ma przyciągać uwagę i wywoływać reakcję. Przewijamy, klikamy, lajkujemy, oburzamy się, udostępniamy. Dostajemy krótkie filmy, nagłówki i treści dobrane przez algorytm. Droga od zobaczyłem do oceniłem staje się coraz krótsza. Tymczasem krytyczne myślenie zaczyna się od unikania skrótów. Sięgnijmy po przykład, i to nie byle gdzie, tylko na ceremonię wręczenia dyplomów w Harvardzie. Właśnie tam, w 1987 roku, nagrano reportaż wideo A Private Universe. Absolwentów i wykładowców tej prestiżowej uczelni zapytano, dlaczego latem jest cieplej niż zimą oraz skąd biorą się fazy księżyca. Tylko dwie z 23 osób udzieliły poprawnej naukowo odpowiedzi. Większość sądziła, że pory roku wynikają ze zmieniającej się odległości Ziemi od Słońca, a fazy księżyca z cienia rzucanego przez Ziemię. I nie mówimy tu o dzieciach w trzeciej klasie szkoły podstawowej w podkarpackich lasach, ale o absolwentach i wykładowcach na Harvardzie. To szczególnie uderzające, bo obu tych zagadnień uczymy się już w szkole podstawowej. A na marginesie, czy ty wiesz, jakie są poprawne odpowiedzi na te pytania? Znajdziesz je na końcu tego tekstu. Sztuczna inteligencja dokłada nam kolejne wyzwanie. Jeszcze niedawno stworzenie dobrze napisanego eseju czy przekonującej analizy wymagało przynajmniej pewnego wysiłku intelektualnego. Dziś można w kilkanaście sekund uzyskać tekst, który brzmi profesjonalnie, zawiera odpowiednie pojęcia i jest zbudowany zgodnie z akademickimi regułami. Tyle, że dobrze brzmiąca odpowiedź nie jest tym samym, co zrozumienie. Można posługiwać się pojęciami, których się nie rozumie. Można przedstawić logicznie brzmiący argument, którego samemu nie potrafiłoby się obronić. Można sprawiać wrażenie osoby kompetentnej bez wykonania pracy koniecznej do zdobycia kompetencji. Ba, zmiany zachodzą w nas samych. Po tym, jak wykonamy zadanie przy pomocy sztucznej inteligencji, nietrudno przychodzi nam nabieranie przekonania o tym, że z poziomu początkujący gracz przeszliśmy na poziom master. Jak pokazują badania, łatwo poszło, interpretujemy jako jestem w tym dobry. Coś w rodzaju wjechałem kolejką na Kasprowy, więc mam doświadczenie w turystyce górskiej. To typowy przykład iluzji kompetencji i iluzji głębi. Coraz częściej problemem nie będzie więc brak odpowiedzi. Problemem będzie ustalenie, czy za odpowiedzią rzeczywiście coś stoi. Refleksja, myśl, zrozumienie. Stosowanie AI zwiększa poczucie tego ostatniego, ale rzeczywiste rozumienie zostaje daleko z tyłu, zziajane i wycieńczone, jak wtedy, gdy nie trenujemy. Dlatego jednym z najważniejszych elementów krytycznego myślenia staje się coś, o czym w edukacji mówi się zdecydowanie za rzadko. Intelektualna pokora. Intelektualna pokora nie oznacza braku pewności siebie. Nie polega też na powtarzaniu nie wiem, ilekroć ktoś zada trudniejsze pytanie. To świadomość granic własnej wiedzy. Wiem coś, ale wiem też, czego nie wiem. Potrafię określić, jak bardzo jestem pewny swojej opinii. Jestem gotów ją zmienić, jeżeli pojawią się lepsze argumenty albo nowe dane. W gruncie rzeczy tym, co wyróżnia osoby myślące krytycznie, jest zdolność do przyznania mogę się mylić. Nie oznacza ono słabości. Przeciwnie, żeby zmienić zdanie pod wpływem dowodów, trzeba być bardziej intelektualnie dojrzałym niż wtedy, gdy kurczowo bronimy wcześniejszej opinii. Nie wiem może być początkiem uczenia się, podczas gdy wiem często je kończy. Im więcej w nas intelektualnej pokory, tym większe szanse, że będziemy ciekawsi świata, otwarci na nowe informacje. Łatwiej też przyjdzie nam tolerować niejednoznaczności, a nasze myślenie ma szansę być wolne od dogmatów. I właśnie tego powinna uczyć szkoła i uniwersytet. Nie tylko dochodzenia do poprawnej odpowiedzi, ale także wyjaśniania, dlaczego tak uważasz, jakie dowody cię przekonują, jak mocne są te dowody, co mogłoby sprawić, że zmienisz zdanie. Badania pokazują, że intelektualna pokora pomaga się uczyć. Osoby pokorne chętniej szukają argumentów strony przeciwnej, częściej sprawdzają informacje, lepiej reagują na własne błędy i lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi krytycznego rozumowania. Tego nie można się nauczyć na jednym kursie. Nie wpoi nam tego żaden guru. Nie nabierzecie pokory po przeczytaniu tego tekstu. To nawyk intelektualny, który trzeba ćwiczyć. Uczeń stawia hipotezę i testuje ją. Student poznaje dwie sprzeczne interpretacje tego samego wydarzenia historycznego. Podczas dyskusji ktoś przedstawia argument, którego wcześniej nie braliśmy pod uwagę. W każdym z tych przypadków ćwiczymy coś niezwykle ważnego – gotowość do ponownego przemyślenia własnego stanowiska. I być może właśnie na tym polega dzisiaj najważniejsze znaczenie krytycznego myślenia. Nie na tym, żeby zawsze mieć rację, ale na tym, żeby wiedzieć, dlaczego coś uważamy za prawdziwe, jak bardzo możemy być tego pewni i kiedy powinniśmy być gotowi zmienić zdanie. W świecie, w którym coraz łatwiej otrzymać natychmiastową odpowiedź, ta umiejętność może okazać się ważniejsza niż sama zdolność odpowiadania. Na koniec, proszę was, boomersi, x-y i y-ki, nie ulegajcie pokusie popadania w zachwyt nad swoimi czasami, tymi przed internetem. Za moich czasów ludzie potrafili myśleć krytycznie. Wcale nie. Kiedyś nie było wcale lepiej. Krytyczne myślenie zawsze było umiejętnością, po którą wielu z nas nie sięgało. To umiejętność, nie odruch, i dlatego wymaga treningu. I to dotyczy wszystkich – uczniów, studentów i profesorów. Tych ostatnich może nawet najbardziej. Wiem coś o tym, w końcu pracuję na uniwersytecie. Problem współczesności, tak jak go widzę, może polegać na tym, że AI dodatkowo odbierze nam powód do tego, by myśleć krytycznie. Wygodniej jest nie myśleć. Po co wchodzić na górę, skoro można wjechać kolejką? Epilog. Obiecane odpowiedzi na dwa zadane wcześniej pytania. Czy fazy Księżyca są spowodowane cieniami Ziemi? Nie. Cień Ziemi pada na Księżyc tylko podczas zaćmienia. Fazy Księżyca wynikają z tego, że w ciągu miesiąca z Ziemi widzimy różne części jego połowy oświetlonej przez Słońce. Dlaczego latem jest cieplej niż zimą? Intuicyjna odpowiedź, bo latem Ziemia znajduje się bliżej Słońca. Poprawna odpowiedź. Przede wszystkim z powodu nachylenia osi Ziemi. Latem promienie słoneczne padają bardziej prostopadle, a cień jest dłuższy. Co więcej, na półkuli północnej Ziemia jest najbliżej Słońca na początku stycznia, czyli podczas naszej zimy. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: zeznań sam się nie spodziewał. O tym będziemy słyszeć, bo wypowiedzą się na antenie Filip Jagiełło i Wojciech Mońka. Sam się nie spodziewał takiego dobrego startu. A jak sobie przypomnimy, co czeka Lecha Poznań w przyszłych tygodniach, no to wielkie, wielkie emocje nam się szykują. Czy to z Bayerem Leverkusen, czy to z Crystal Palace, bo ten mecz przecież nieco bliżej. Ale chwilę o tym spotkaniu. Mistrzowie Polski od początku spotkania z Rakowem byli drużyną dominującą. Już w 6 minucie dogodną sytuację miał Luis Palma, jednak jego strzał z powietrza obronił bramkarz gości Kacper Trelowski. Raków z kolei się bronił i czekał na swoje momenty. Jeden z nich nadszedł w 18 minucie, kiedy po wrzutce Jeana Carlosa niecelny strzał głową oddał Adam Basse. W pierwszej połowie kolejarz próbował konstruować te ataki przez środek, rozgrywać piłkę na bokach boiska. Nie kończyły się one jednak zbyt skuteczną finalizacją. To mogło się zemścić, no bo Raków przecież też odpowiedzieć potrafi, ale się nie zemściło. Patryk Makuch celnie uderzył na bramkę w 38 minucie po wcześniejszym sprawnym rozegraniu autu przez kolegów z drużyny. Pod koniec pierwszej połowy kolejarz jeszcze dwukrotnie zagroził bramce medalików. W 43 minucie strzał Alahiara Sayadmanesza w lewy róg bramki na rzut rożny zbił Kacper Trelowski, a minutę później po dośrodkowaniu Luisa Palmy Yannick Agnero nieznacznie przeniósł piłkę nad poprzeczką. Tak wyglądała pierwsza połowa. Filip Jagiełło, zawodnik Lecha, mówi o tym, że Raków zagrał tak naprawdę, jak się spodziewaliśmy.
1: Patrząc przed meczem na skład i analizę przed meczem, widzieliśmy właśnie, że mogą tutaj przyjechać, bronić się nisko i w tej sytuacji, w której mają niełatwe, i wiedzieliśmy, że nie wyjdą i nie będą chcieli z nami grać takiego otwartego futbolu, i no, dzisiaj się to potwierdziło.
0: Sytuacja Rakowa jest trudna. Raków nie zdobył jeszcze żadnego punktu, no i to wygląda naprawdę fatalnie, więc można się było spodziewać takiej gry w mocnej defensywie, żeby tylko bramki nie stracić. Przechodzimy do drugiej połowy. Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen zdecydował się na dwie zmiany. Za Luisa Palmę na boisku wszedł Patryk Walemarka, Mateusza Skrzypczaka zastąpił Tery Jegbe. Szczególnie ta pierwsza korekta w składzie przyniosła pozytywny efekt. Szwed dał dużo świeżości na boisku, a koledzy często wykorzystywali go w grze kombinacyjnej. W 52 minucie Agnero mógł dać radość kibicom. Napastnik położył zamarkowaniem strzału jednego z obrońców częstochowian, lecz kiedy pozostało mu już tylko pokonać leżącego bramkarza, zdecydował się na podcięcie piłki, które było niecelne. W 64 minucie Filip Jagiełło mógł zamienić sytuację na bramkę. Z fałsza dograł mu piłkę Joel Pereira, ale pomocnik strzelił głową obok bramki. Tych sytuacji było więc sporo. Oddajmy jeszcze raz głos Filipowi Jagiełle, bo on podkreśla, że tych bramek mogłoby paść tego wieczora więcej.
1: W drugiej połowie, myślę, było mnóstwo sytuacji, gdzie mogliśmy strzelić tą drugą bramkę. Ja miałem taką sytuację z główki, źle uderzyłem. Patryk, Pablo, no każdy tak naprawdę z tych ofensywnych zawodników dzisiaj miał przynajmniej jedną taką sytuację, gdzie mógł strzelić bramkę.
0: No taki bardzo pozytywny bodziec to była 70. minuta. Błąd w rozegraniu Murawskiego mógł wykorzystać Makuch. Piłka spadła mu pod nogi, a przed sobą miał tylko bramkarza Mateusza Lisa. Ten jednak przytomnie wybił mu futbolówkę spod nóg, co zostało nagrodzone oklaskami kibiców. Tu oczywiście o radości i bodźcu możemy mówić po drugiej stronie boiska. W 71 minucie starania gospodarzy zostały w końcu nagrodzone. Stratę piłki zanotował Raków, co zakończyło się kontrą i golem. Po podaniu Rodriguez'a piłkę ze skraju pola karnego uderzył Leo Bengtsson. Zmiennik tak naprawdę, bo przecież jego za często tutaj w tych rozegraniach i przy bramkach nie oglądamy. Futbolówka po rykoszecie lekko zmieniła tor lotu i zatrzepotała w siatce. Te ostatnie 10 minut to były kolejne próby podejmowane przez zawodników Lecha. Na drodze do podwyższenia prowadzenia stawała jednak nieskuteczność, o której już Filip Jagiełło wspomniał. No ale szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi. Sporo takich cytacików dzisiaj klasyków będziemy mieli, bo i Warta Poznań się nie popisała. W doliczonym czasie gry strzał zza pola karnego oddał jeszcze Mahir Emreli, ale piłka poleciała obok bramki strzeżonej przez Lisa. No i tak oddajmy jeszcze głos temu, o którym było w ostatnim czasie dosyć głośno. Powiedziałem, Lech Poznań się nie spodziewał. Lech Poznań mówi ustami Wojciecha Mońki: takiego początku sezonu się nie spodziewałem.
2: Wiedziałem, że będzie dobrze, ale że aż tak, no to przyznam szczerze, że nie, ale no, oby to szło dalej i cały czas z tym to kontynuować.
0: Oby to się jakoś kręciło, jak to mówią. Wojciech Mońka, dobra forma nas napędza. Tak jeszcze podsumowuje ten mecz obrońca Kolejorza.
2: Myślę, że jesteśmy w gazie, ale mimo zmęczenia dajemy radę wygrywać, także bardzo się cieszę z tego i aby ta fala zwycięstw trwała jak najdłużej, żeby nas cały czas niosła, no bo przy takim natłoku meczów to, że wygrywamy, bardzo pomaga. No gdybyśmy grali co 3 dni i nie osiągali takich wyników, no to też gdzieś mentalnie byłoby ciężko, a te zwycięstwa naprawdę mocno podbudowują i cały czas pomagają nam walczyć o kolejne zwycięstwa.
0: Powtórzę jeszcze raz, oby to się jakoś kręciło, jak powiedział Wojciech Mońka. Lech Poznań zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy, ma 16 punktów na swoim koncie, Legia Warszawa na miejscu drugim, Górnik Zabrze podium zamyka, potem Jagiellonia, Białystok, Wisła, Kraków i Piast Gliwice. Raków odpoczywa na razie na dole tabeli. 6 meczów rozegranych i 6 porażek. Fatalnie to wygląda. Lech Poznań 5 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. I tak na zakończenie, żeby podsumować tą formę Dawida Szulczka. W ostatnich 3 spotkaniach graliśmy z drużynami, które były w czołówce tabeli. Dziś graliśmy z drużyną, która wywalczyła 2 mistrzostwa z rzędu. Lech po przerwie nas zdominował, czym pokazał, że trochę zaczął odjeżdżać Ekstraklasie. My mieliśmy swoje momenty, których było za mało. Lech Poznań był lepszą drużyną. I niech tą lepszą drużyną Lech Poznań pozostaje przez dalszą część sezonu. Za to kciuki trzymamy, bo przecież Lecha Poznań czekają niezwykle ciekawe mecze. Najpierw na drodze Kolejorza stanie... Sporo tych spotkań mamy. Za chwilkę sobie to przypomnę. Chyba Górnik Zabrze, jeżeli mnie ucho i oko i pamięć nie myli, a potem Crystal Palace, Bayer Leverkusen. Sporo ciekawych spotkań nas czeka. Te wydarzenia będziemy obserwować i komentować na antenie Radia Afera.

piłkę przed bramkę, gdzie czekał już Damian Jaroń. Padła wtedy bramka na 1-0. No i wprowadzony 5 minut wcześniej na boisko wychowanek i legenda Pogoni mocnym strzałem pod poprzeczkę dał gospodarzom prowadzenie. Sporo zamieszania przy tej bramce. Nie wiem, czy wy tą bramkę widzieliście, ale ja tak i mam takie wrażenie i taki troszkę niesmak, że tak to spotkanie się zakończyło. Warta próbowała odpowiedzieć. Chwilę po stracie gola nieznacznie nad poprzeczką uderzył Patryk Krusztal, a w 85. minucie gospodarzy przed drugim trafieniem uratowała poprzeczka po strzale Jaronia. Mimo ambitnej walki to spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0. Nie udało się doprowadzić do wyrównania. Niestety to oznaczało 3 punkty w plecy. To oznacza 3 punkty w plecy. Kolejne 3 punkty w plecy. No i przynajmniej do kolejnego dnia, przynajmniej przez ten weekend, jak się okazało, ta drużyna zwycięska objęła prowadzenie w tabeli. Spoglądam jeszcze na tą tabelę. Pogoń Grodzisk 15 oczek, Miedź Legnica tych oczek ma 14, ŁKS Łódź 12. Warta Poznań skromnie w środku tabeli na 8 miejscu wraz z Odrą Opole i Stalą Mielec. Pogoń Siedlce i Stal jest blisko, Ruch Chorzów i Lechia nieco dalej. Tak to spotkanie wyglądało, natomiast my jeszcze zostajemy na moment w tym piłkarskim gronie i przechodzimy do drużyny Lecha 2 Poznań, do drugiej drużyny Lecha Poznań, do meczu z Unią Swarzędz. To było takie spotkanie uczczone w zasadzie remisem przez Unię i świętowanie, bo 105-lecie Unii w Swarzędzu wynik 1-1. Po pierwsze świętowanie, po drugie taką niespodzianką, takim głównym punktem obchodów był mecz z rezerwami Lecha Poznań. Jeżeli chodzi o oba zespoły, no to podział punktów przed pierwszym gwizdkiem nie zabrakło atrakcji związanych z jubileuszem. Początek spotkania i tutaj sobie do tego początku uporządkujmy ten przebieg faktów. Początek spotkania należał do Lecha, ale to gospodarze jako pierwsi stworzyli poważne zagrożenie. W 9 minucie groźnie uderzał Gracjan Goździk, jednak Wiktor Obremski poradził sobie z jego strzałem. 2 minuty później bramkarz Lecha popełnił błąd przy wyjściu do piłki, z czego skorzystał Dominik Zaborniak. Napastnik u niej zachował zimną krew i skierował futbolówkę do siatki, dając gospodarzom prowadzenie. Lech próbował odpowiedzieć, ale długo nie potrafił poważnie zagrozić bramce Wojciecha Zborka. Udało się dopiero tuż przed przerwą. Wojciech Szymczak został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę pewnie wykorzystał Maksymilian Dziuba. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Unia mogła ponownie wyjść na prowadzenie, lecz Obremski zatrzymał zarówno uderzenie z rzutu wolnego, jak i dobitkę. Do przerwy było więc 1-1. Potem bramek już nie było. Ulewa w tym wszystkim przeszkodziła. Spoglądam na pogodę, tak jak mamy to w zwyczaju z Tymkiem to robić. Swoją drogą dzisiaj musiałem się ładnie uśmiechać do Tymka przez tą nieobecność w aferankach sobotnich. Ulewa na razie się nie zapowiada, ale ulewa była na boisku w meczu Lecha Poznań z Unią Swarzędz. Miały swoje okazje obie drużyny, ale ostatecznie 1-1 po bramkach Dominika Zaborniaka i Maksymiliana Dziuby. Chyba nam starczy tej piłki nożnej, spoglądam w stronę Agaty. Myślę, że wystarczy. Zmienimy troszkę barwy, zmienimy troszkę kolory i zmienimy trochę dyscyplinę przy naszym kolejnym spotkaniu. O mój Boże, uwielbiam. Pola Chobot i Adam Baran na antenie Radia Afera. Będziemy sobie grać.

0: Pierwsza połowa weekendu.
1: Wczoraj były trochę większe opady niż przewidywaliśmy, ale tak naprawdę odkąd jestem tutaj w Poznaniu, za każdym razem, gdy tylko był deszcz dzień przed meczem, to ten tor po pierwsze nam pasował i były świetne zawody, no bo coś się jednak na torze działo, były możliwości, żeby się wyprzedzać. Także tak naprawdę, no nie ukrywam, że ja się cieszyłem, że był wczoraj ten deszcz i że nie było plandeki. Nawet jak przed zawodami, czy sędzia, komisarz, przewodniczący zyli, to trochę martwili się o stan tego toru. Ja mówię, zobaczycie, będzie dzisiaj naprawdę bardzo dobry tor i będą bardzo dobre zawody.
0: Ale taką pozytywną energię słyszę u Jacka Kannenberga. Świetnie funkcjonująca maszyna zacięła się na chwilę w biegu piątym i to dosłownie, bo jadący na wyraźnym prowadzeniu Niels Christian Iversen na wjeździe w czwarte okrążenie zaczął stopniowo zwalniać, by ostatecznie zatrzymać się na przeciwległej prostej z wyraźnie pozbawioną powietrza tylną oponą. Biorąc pod uwagę, że na ostatnim miejscu jechał Kacper Pludra, komfortowy dla PSŻ tu remis zamienił się w podwójną porażkę. Wynik znowu trzeba było gonić, ale Jacek Kannenberg przekonuje, że to nie wybiło drużyny z rytmu.
1: To była złośliwość rzeczy martwych, no po prostu Nils miał defekt opony, więc jak gdyby, no takie rzeczy niestety się zdarzają. Dorzucił dzisiaj dużo bardzo ważnych punktów, więc świetną robotę wykonała oczywiście cała drużyna, ale no każdy punkt dzisiaj się liczył, także oczywiście no szkoda tego defektu, bo trochę mniej nerwowo było pod koniec pewnie, ale nie było z naszej strony nerwowo, widzieliśmy, że ten tor pasuje naszym zawodnikom.
0: Do sześciopunktowej przewagi PSŻ wrócił w wyścigu siódmym, gdy Dmitri Berże i Bartosz Smektała pokonali 5-1 Jana Kwecha i Jakuba Żurka. Czeski lider rowu podwójnie przegrał także w biegu dziesiątym, po którym zrobiło się już 36-24 dla Skorpionów. Kwech, który na koniec rundy zasadniczej był statystycznie najlepszym żużlowcem drugiej ekstraligi, tym razem nie mógł sobie poradzić z niekorzystnym losowaniem. Rzut monetą sędziego Arkadiusza Kalwasińskiego sprawił, że żużlowcy ścigali się według pierwszego zestawu startowego, a Kwechowi w tych dwóch wyścigach przypadło zdecydowanie najgorsze wczoraj trzecie pole. W kontekście rywalizacji drużynowej warto dodać przy tym, że najlepsze wyniki przynosiło pole pierwsze, ale nie było ono gwarancją sukcesu. Nie radzili sobie z niego juniorzy rowu. Nie poradził sobie też Kacper Pludra, który w biegu 11 przegrał start, a następnie zanotował upadek na wejściu w drugi łuk.
2: Było bardzo odmoczone to pierwsze pole, był taki handicap, później myślę, że troszkę się to wyrównało. Ja osobiście popsułem start z tego pierwszego pola, za szybko chciałem dojechać do tego pierwszego łuku, za bardzo wypuściłem swój motocykl i przez to też pojechałem w górę zamiast do przodu. Później ta sytuacja, gdzie właśnie trafiłem w kolejinkę na drugim łuku i nie opanowałem motocykla.
0: To oczywiście Kacper Pludra. Z torem zapoznał się też Ryan Douglas, który w wyścigu 13 został w drugim łuku wręcz staranowany przez Patryka Wojdyłę, za co zawodnik rowu obejrzał żółtą kartkę. Zresztą sam jego start w tym biegu był dość niespodziewany. Wojdyło zmienił z rezerwy taktycznej Jaspera Knudsena, choć wyścig wcześniej sam był zmieniony przez Jana Kwecha. Dziwne ruchy kadrowe rowu i równa dyspozycja całego PSŻ-tu sprawiły, że w biegach nominowanych wystarczyło pokonać jednego rywala, by zapewnić sobie awans. Pewniakami do jazdy w ostatnich dwóch biegach byli obcokrajowcy. Tym czwartym mógł być właściwie każdy z krajowych żużlowców. Sztab Skorpionów postawił na Bartosza Smektałę, a kapitan odpłacił się fenomenalnie, wygrywając 14 bieg i przypieczętowując największy sukces w historii klubu.
1: Po 5 latach pracy tutaj wchodzimy razem z drużyną do finału, no coś niesamowitego. 3 lata temu ten finał był, powiedzmy, nawet na wyciągnięcie ręki, no tym razem to zrobiliśmy. Nikt przed sezonem na pewno nas nie stawiał. Może na awans do playoffów, co niektórzy liczyli, że pewnie będzie, ale że wejście do finału, no coś niesamowitego.
0: Piękne słowa. Wygraną przypieczętował jeszcze w ostatnim wyścigu Ryan Douglas na dystansie, wywalczając 3 oczka. Australijczyk zdobył w sumie 12 punktów i bonus i po raz kolejny był liderem PSŻ-tu. W przeciwieństwie do poprzednich spotkań, w których najczęściej u jego boku stawał jeden lub dwóch żużlowców, wczoraj wsparcie przyniosła cała drużyna. I to piękne. Dimitri Berże uzbierał 9 punktów, Bartosz Smektała 8 i 2 bonusy, Niels Christian Iversen 6 i 2 bonusy, tracąc przecież pechowo 3 oczka z powodu defektu, a Kacper Pludra też pojechał nieźle, 6 oczek. Bohaterami byli też juniorzy, którzy zdobyli łącznie 10 punktów wobec tylko 2 po stronie rowu. W dodatku 2 wywalczonych wyłącznie na kolegach z pary, zwłaszcza Kamil Witkowski zdecydowanie zasłużył na to, żeby pojechać więcej niż swoje 3 regulaminowe biegi. Ale ciężko dyskutować z argumentacją Jacka Kannenberga, że nie było możliwości, by go tak nagrodzić.
1: Kamil pojechał świetne zawody, bardzo się cieszę, że do nas wrócił, ale faktycznie no nie było po prostu za kogo. Ryan się czuł po tym upadku na tyle dobrze, żeby w 15 biegu, mimo że już była sytuacja rozstrzygnięta, pojechać. No zresztą dał nam też jeszcze show w 15 biegu, więc dobrze, że pojechał.
0: Świetnie się słucha Jacka Kannenberga. Finałowym rywalem PSG tu będzie Polonia Bydgoszcz. To zdecydowany faworyt, który w 16 dotychczasowych meczach 15 razy wygrał i raz zremisował. W rundzie zasadniczej poznański zespół ulegał Polonii odpowiednio 34 do 56 na wyjeździe i 39 do 51 u siebie. Na Skorpionach nie ciąży zatem żadna presja. Pierwszy mecz finałowy w niedzielę na Golęcinie, a rewanż tydzień później w Bydgoszczy. Zwycięzca finału awansuje do PGE Ekstraligi. Przegrany będzie miał jeszcze szansę w dwumeczu barażowym z przedostatnią drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej. Tą będzie Stal Gorzów lub Włókniarz Częstochowa. I nie wiem jak wy, ale ja po takiej zapowiedzi, po takim spotkaniu jestem niezwykle ciekawy tego, co przyniesie PSŻ-owi los. Będziemy to oczywiście relacjonować na antenie Radia Afera na 98,6. Nie możemy się doczekać.

0: bardzo skromnie i tymi wynikami na styku remisowymi. Pamiętamy, jak to wyglądało w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu. Nie były to najlepsze wyniki, ale oczywiście Lech Poznań wszystko nadrabia. Lech Poznań, wiarę Lecha też mamy, więc sportowych emocji nam na parkietach, na boiskach i w końcu na murawie piłkarskiej, między innymi przy Bułgarskiej, nie brakuje. Zostawiamy piłkę nożną, będziemy jeszcze mówić o sparingach, no bo przecież sporo działo się w świecie poznańskiego sportu przed rozpoczęciem sezonu. Po meczach jest między innymi Enea ZS Politechnika, czy Fort Poznań się wzmacnia, buduje swoją drużynę. Po sparingach również Enea Basket i MUX Poznań, a za chwilkę te rywalizacje na najwyższym poziomie rozpocznie, no najwyższym, jeżeli chodzi o ten etap piłki ręcznej, bo oczywiście można grać ligę wyżej, WKS Grunwald Poznań i Enea Piłka Ręczna Poznań. O tym wszystkim powiemy sobie tuż przed godziną 19, a potem to już pójdziemy odpoczywać, ale mam nadzieję, że na 98,6 pozostaniecie razem z nami.
1: Iskrę, jaskrę, podnieś mi pelc i...

w Bydgoszczy KS Basket wynikiem 79-64, ale początek rywalizacji nie przebiegał jednak dla akademiczek zbyt pomyślnie. Po pierwszej kwarcie było 14-16, a do przerwy wynik wynosił 39-34 dla podopiecznych Krzysztofa Szewczyka. W drugiej kwarcie przewaga punktowa bydgoszczanek również była niewielka, bowiem wynosiła ona zaledwie 23-20. Po przerwie to jednak podopieczne Wojciecha Szawarskiego wreszcie wjechały na dobre tory i zdecydowanie odstawiły przeciwniczki na bocznicę. Pierwsze 10 minut od wznowienia gry przyniosło wicemistrzyniom kraju aż 24 punkty na 17 KS-u Bydgoszcz i dzięki temu wynik na tablicy świetlnej przedstawiał już 58-56 dla akademiczek. Ta ostatnia partia to już bez złudzeń. Akademiczki wygrały 21-8, nie pozwalając zdobyć przeciwniczki choćby punktu przez 5 ostatnich minut. Trener Wojciech Szawarski mocno liczył na powrót Laury Miskinienę do formy sprzed kontuzji w tym sezonie i w pierwszym meczu zdecydowanie nie miał powodów do rozczarowań. Litwinka sięgnęła w tym meczu po 19 punktów w trakcie blisko 20 minut gry, trafiając 5 na 10 rzutów za dwa oczka, a także zgarnęła po 4 zbiórki w obronie oraz ataku. To był najlepszy wynik ex aequo z Marszają Mur. Na uwagę zasługuje także imponujący wynik 4 asyst, równie dobry co ten w wykonaniu Fejondy Fitzgerald oraz Maliny Piaseckiej. Taką drugą bohaterką po stronie AZS Politechniki była w sobotę bez wątpienia Anna Jakubiuk, która ewidentnie podtrzymuje swoją znakomitą formę z poprzedniego sezonu. To było 19 oczek w trakcie 27 minut gry na parkiecie. To był dobry mecz, to był dobry weekend i prawdziwy popis umiejętności zawodniczek z Poznania. Nic, tylko czekać na nowy sezon. Takie pierwsze podsumowania mamy właśnie, bo przecież Enea ZS Politechnikę Poznań będziemy bardzo mocno śledzić. Po tych meczach jest również Enea Basket i MUX Poznań. Fort Poznań to też nowość na mapie Poznania i do tej drużyny siatkarskiej dołącza jeden z najbardziej utalentowanych rozgrywających, a więc tutaj mamy mocne wzmocnienie w postaci Macieja Drąga. Pochodzi on z Nowego Tomyśla, gdzie również stawiał swoje pierwsze siatkarskie kroki w miejscowym Kangurze. W rozgrywkach młodzieżowych reprezentował także Enea Energetyk Poznań. Też przecież spoglądamy na tę drużynę. Spoglądaliśmy przez długi czas. Jego talent stale się rozwijał, wobec czego trafił do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Tutaj ta kadra się buduje. Oczywiście Maciej Drąg ma doświadczenie na poziomie Tauron pierwszej ligi w barwach SMS-u PZPS Spała. 25 meczów w poprzednim sezonie, w których zdobył 13 punktów. Mamy więc wzmocnienia, mamy więc podsumowania. No i jeszcze spoglądamy na Grunwald Poznań i Enę Piłkę Ręczną Poznań. Tutaj pozwolę sobie te gwiazdki dwie dołożyć, no bo rozpoczyna się za moment Liga Centralna Kobiet i Mężczyzn. Grunwald Poznań swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie rozpocznie 12 września o godzinie 17:00. To będzie mecz z AKPR-em AZS AWFMB Białą Podlaską. Potem na wyjeździe z Legnicą Gwardia Koszalin Grunwald Poznań, KPR Żukowo Grunwald Poznań. To już mecze pod koniec września i na początku października. Tak sobie spoglądam na te najtrudniejsze spotkania Enei Piłki Ręcznej Poznań. Na ten moment mecz 12 września o godzinie 17:00, a więc w tym samym czasie Piłka Ręczna Poznań zagra z dziewiątką Legnica, a następnie uda się do Warszawy, by podjąć lokalną Handball Warszawa. Sambord Czew, Jutrzenka Płock to kolejne spotkania tych drużyn. No a nasze kolejne spotkanie po tej dłuższej przerwie dobiega końca. Agata Pelska była za konsoletą realizatorską przy mikrofonie. Jak zawsze z ogromną przyjemnością. Oskar Kłyszyński. Słyszymy się niebawem, mam nadzieję, albo w Aferanku, albo w Sportingu. Zobaczymy, co życie przyniesie. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

odpowiedź na pytanie, jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego zainteresował, zainteresuje. No, wyślijcie SMS-y. Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekamy jutro do godziny 20, a teraz Glory i posłuchajmy.

Szybka poprawka. Cena SMS-a to 2,46 zł razem z VAT, a my wsłuchujemy się w te brzmienia.

To był zespół Cold Gout i kawałek Glory z albumu, z epki tak naprawdę, Glory 2. Jest to właśnie takie połączenie shoegaze'u z post-hardcorem. Bardzo fajny w sumie zespół, którego wcześniej nie znałem. No, no amerykański, trochę to czuć, myślę, w brzmieniu. I teraz przejdziemy do polskiego rynku takiego shoegaze'owego. Otóż Pastry wydały najnowszy singiel, który się nazywa Trazodon. Posłuchajmy. Trochę myślę, że odmiennym dla nich stylu, jeżeli chodzi o wokal, więc przed wami Trazodon.

To były Pastry i Trazodon, a my mamy powoli godzinę 19:15, więc czas na stały punkt programu. A płytą tygodnia jest debiutancki krążek, epka Den City Ports o tej samej nazwie, czyli eksploracja Wojciecha Libatki we współpracy z Jędrzejem Kołeckim, tworzącą muzykę taką, jaką właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, taką post-rockową, która jest na pograniczu trochę takiego indie rocka, alt rocka, trochę inspirująca pop rockiem, zaczerpnięta inspiracjami z lat 80., więc myślę, że debiutantów trzeba najpierw posłuchać i zobaczyć, jak to wszystko brzmi, więc teraz poproszę tutaj Grzegorza Nowackiego, którego zapomniałem przedstawić, za co przepraszam, o zagranie, które dzisiaj realizuje naszą audycję.

To było King Gizzard and the Lizard Wizard w ich najnowszym albumie Alien Metal. Jest tam taki, bym powiedział, sznyt mimo wszystko psychodelicznego King Gizzard and the Lizard Wizard, ale no jest to nowy styl, myślę, którego ja się przynajmniej na tym albumie nie spodziewałem totalnie, gdyż nie słuchałem singli w sumie i zapowiedzi i no miło mnie zaskoczyli, całkiem ciekawe. Muszę jeszcze się z tym oswoić, bo wiadomo, to jest całkiem świeża premiera i jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest rozeznanie z tym wszystkim, ale na pewno myślę, że będę wracał do tego albumu przez pewien czas. A teraz będzie kolejna premiera, którą już zapowiadałem tutaj w radiu kilkoma singlami. Mam tu na myśli Corto Alto, czyli właśnie taki młody głos z wytwórni Ninja Tune, prezentujący muzykę jazzową, połączoną z hip-hopem, neo-soulem, takim groove'em w brytyjskim stylu, zresztą jak to często bywa w przypadku Ninja Tune, bo jest to brytyjska wytwórnia. No i jakby wydał on album Some Small Fortune właśnie w takich stylach i jest to bardzo fajny i przyjemny generalnie long play, więc posłuchajmy sobie dwóch kawałków. Pierwszy otwierający ten album, czyli Jura, taki krótszy, i potem Tiff od właśnie Corto Alto.

To był Corto Alto i Tiff oraz wcześniej Jura. Niestety mieliśmy małe problemy tutaj techniczne, jak to bywa z oprogramowaniem. Lubi się czasem zawieść, ale wszystko już pod kontrolą. Wróciliśmy, mam nadzieję, że mocniejsi niż wcześniej. A my przechodzimy dalej do naszego programu i będzie tutaj dalej Ninja Tune'owo, ponieważ wokół tej samej wytwórni w piątek, heju, mamy nową premierę takiego już bardziej zakorzenionego muzyka, jeżeli chodzi o tą wytwórnię, no i też jeżeli chodzi o muzykę w ogóle. Mam tu na myśli Bonobo, muzyka, który właśnie też tworzy muzykę taką bardziej elektroniczną, mniej jazzową, down tempo, ambientową. No i jakby, no i oczywiście jest ten taki właśnie sznyt jazzowo właśnie elektroniczny, jak to bywa w Ninja Tune. No bym powiedział, że jeden z fundamentów tej wytwórni w pewnym sensie. No i wydaje on najnowszy album już w ten piątek. Będzie on się zwał Distance in Static. Posłuchajmy sobie singla, żeby sobie zrobić ochotę. Talk to me i Nicole Mignis.

To był Kort, przepraszam, Bonobo i jego najnowszy album, który już ukazuje się w ten piątek. A ja przypominam o konkursie długoterminowym. Do wygrania jest podwójna wejściówka razy dwa na Great September Showcase Festival, który odbędzie się już w tym tygodniu. Do wygrania są, tak jak mówię, dwie podwójne wejściówki. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na numer 7248, w treści wpiszcie afera.september, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki wykonawca najbardziej cię zainteresował z tegorocznego line-upu i dlaczego. Na SMS-y czekamy do jutra, do godziny 20, więc nie będzie dzisiaj rozwiązania. Jutro podczas audycji Aferytm około godziny 20, tak naprawdę chwilę przed godziną 20, będzie rozwiązanie tego konkursu. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy razem z VAT. A my przechodzimy dalej i wrócimy w sumie do bardziej jazzowych odmian, choć niekoniecznie, ponieważ Sam Gendel wydał najnowszy singiel Pattern Dance. I w sumie bym powiedział, że brzmi on właśnie mniej jazzowo niż zazwyczaj. Sam Gendel to jest saksofonista, ale jak widać nie tylko. I wydaje mi się, że jest to jego debiut, ale nie mam pewności, bo nie jestem jakimś specjalistą w jego dyskografii, a naprawdę jest bardzo twórczym, artystą. I wydał właśnie singiel, na którym pojawia się też jego wokal. Słuchając tego właśnie się zastanawiałem, kto to śpiewa, ale nie znalazłem w sumie nigdzie wzmianki, że ktoś inny śpiewa i było, że wokal, autor tekstu to on, więc myślę, że to on, więc posłuchajmy.

Sam Gendel i Pattern Dance w bardzo ciekawym jak na niego odmianie singlu. No i zostaniemy może w takich jazzowych klimatach, choć tak jak mówiłem, ten singiel jest istnienie jazzowy jak na tego saksofonistę, i przeniesiemy się do Polski, gdzie Omasta wydaje najnowszy album i zapowiada go singlem In Your Face. Będzie to drugi album tej grupy, która bardzo dobrze się przyjęła w Polsce. Wręcz mam wrażenie, że trafiła, jakby ich debiut trafił na taki pik, jeżeli chodzi o popularność takiej muzyki w Polsce. I jakby niech się niesie dalej. Posłuchajmy In Your Face.

To była Omasta In Your Face, czyli właśnie najnowszy singiel, który promuje ich drugą płytę, a my na nią czekamy z niecierpliwością. Teraz będzie najnowsza odsłona albumu Never Enough od Turnstile. Jest to album, który wyszedł w tym roku, z czego co pamiętam. Nie, przepraszam, w zeszłym roku. Czas tak szybko ucieka. W związku z całkiem dobrym przyjęciem tego albumu postanowili go zreedytować i zrobić to w trochę innej wersji. To znaczy zaprosić wielu różnych artystów i jakby oni w ich interpretacji covery ich utworów. No i mamy tutaj wielu znanych tak naprawdę twórców. Między innymi, no myślę, że najbardziej znany to Elton John. No, nazwisko i imię rozpoznawalne praktycznie wszędzie. Mamy tutaj też Floating Points na przykład, którego bardzo lubię, Blood Orange i tak dalej. A my sobie posłuchamy wersji razem z Szabaką, czyli saksofonistą utworu Slow Dive. Więc posłuchajmy tego coveru z albumu Never Enough w wersji Versions z gośćmi.

To był Turnstile i Shabaka w właśnie reinterpretacji tego saksofonisty pod tytułem Slowdive i Shabaka z albumu Never Enough z reedycji, która wyszła właśnie w ten piątek. A my powoli dochodzimy do końca naszej audycji. Dzięki za słuchanie i słyszymy się niedługo. Realizował mnie Grzegorz Nowacki, a na sam koniec powiem tak. Leci kalendarium. Hania Rani obchodziła w sobotę urodziny. Myślę, że jest to nasz słynny towar eksportowy, który no, jest rozpoznawalny na całym świecie, jeżeli chodzi o muzykę właśnie neoklasyczną. I uczcimy te urodziny kawałkiem Glass. Tutaj w radiu tak mi się przypomniało, że jakby jest taka legenda, nie wiem jak to legenda, może ma ziarnko prawdy, ziarnko nieprawdy, ale Hania Rani, zanim była powiedzmy sławna i rozpoznawalna, no bo to wiadomo, że w muzyce neoklasycznej no to ta sława nie jest taka bardzo sławna, ale no jakby w gronie ludzi zainteresowanych to jest rozpoznawalna, no to jakby swoje tutaj pierwsze kroki podobno stawiała w radiu w audycji Duszne Granie i oni ją w pewien sposób wypromowali jako jedni z pierwszych. Tak szczerze nie weryfikowałem tego nigdy, bo żyję taką może aferową legendą, ale my dzisiaj uczcimy to wszystko i tą świetną karierę kawałkiem Glass, a ja się jeszcze raz z wami żegnam i na razie i do usłyszenia niebawem.

0: fragmenty, gdzie są, gdzie się wyciszają, więc po co jeszcze dawać? Tego nie rozumiem. Ja mam ADHD muzyczne, więc do pewnego stopnia jestem przyzwyczajony, znaczy jestem w stanie znieść wprowadzanie w hipnotyczny nastrój, ale jednak na końcu wolę, lubię te zmiany i czasami jak drążą jakiś motyw, który mnie nie przekonuje, no to męczą mnie niesamowicie.
1: Rozumiem. Ja będę tutaj w kontrze. Mam nadzieję, że nie będę brzmiał jak taki statystyczny fan Tula, chociaż mi się wydaje, że w przypadku, jeśli ktoś jest fanem tego zespołu, to nie można uniknąć jakichś tam kalek, jeśli chodzi o ten fandom, ale uważam, że tutaj, jeżeli nawet w kontrze do tego, co powiedziałeś o tych wstawkach, to ja będę to bronił, ale to przejdziemy sobie już w kolejnych dywagacjach i w kolejnym omawianiu naszej setlisty dzisiejszej.
0: Ale to jest w ogóle, jeszcze tak na wstępie, twój na pewno no, ulubiony utwór progresywno-metalowy, nie? Tak pomyśleć.
1: Jeśli chodzi ci o utwór, który był...
0: Zespół progresywno-metalowy.
1: Moim zdaniem tak, bo szczerze, to był zespół, który wprowadził mnie w ogóle w taką tematykę właśnie metalu progresywnego, też rocka progresywnego w jakimś sensie, bo jednak dzięki Toolowi odkryłem King Crimson, bo wiadomo, Danny Carey jest wielkim fanem King Crimson, nawet to słychać na jego sposobie gry na perkusji. I to jest taki... Myślę, że Tool to jest taki dobry entry level do tego, żeby wejść w poznawanie i odkrywanie głębszych zakamarków grania progresywnego.
0: A właśnie to nas dzieli tutaj, bo u mnie Tool, zastanawiałem się nad tym i nie jest nawet w top 5 moich metalowych progresywnych. Znaczy, jest albo piąty, zależy jak Meshuggah liczymy, czy Meshuggah to jest gent po prostu, czy to jest progresywny metal, zależy jak to, ale wyżej mam Mastodon, Opeth, Gojira, i Between the Buried and Me. Więc Tool jest dla mnie właśnie, to jest taki zespół, który szanuję bardzo i lubię te utwory, które wchodzą, to naprawdę rozumiem zachwyt, ale to nie jest najlepsza rzecz na świecie, która powstała, której nie można w ogóle krytykować i tak dalej.
1: Bo są też tacy hardkorowi fani, którzy za wszelką cenę bronią zespołu. No też uważam, że tutaj mankamenty są i o mankamentach też powiemy na pewno z tego zespołu, ale uważam, że jednak jeśli chodzi o dyskografię i to, jakie mają utwory, no to tam jest topka, bo jak każdy standardowy utwór, to mógłby być najlepszy utwór jakiegoś innego zespołu, tak naprawdę.
0: No poniżej pewnego poziomu na pewno nie schodzą. Zawsze jest to nagrane przynajmniej na najwyższym poziomie. No dobrze, no to przejdźmy sobie do utworu jeszcze z pierwszej płyty, gdzie te brzmienia nie były aż tak progresywne, jeszcze się rozwijali, ale ten utwór i tak jest jednym z hiciorów.

0: utworem, którego ja akurat nie mam na swojej setliście. Tutaj takie zaskoczenie, gdyż właśnie mam już usłyszane Prison Sex z racji na ten świetny riff, który tutaj zapodaje nam Adam, który jest też notabene, bo wszyscy kojarzą, że Tool gra zawsze w dropie D. Tymczasem na tym utworze jest inne strojenie, jest B, A, D, G, B, E. Więc tutaj takie zaskoczenie, jednak wyjście troszeczkę z tego comfort zone'u. I jeszcze utworem, który mam na swojej playliście z tej akurat płyty, to jest Undertow.
1: Tytułowy?
0: Tak, tytułowy.
1: A w ogóle to zapełniłeś pełna 95 minut?
0: Zabrakło mi minuty, ale to już stwierdziłem, że ta minuta to już...
1: Ja mam godzinę 29, więc zmieściłbym coś jeszcze, ale ja później powiem, że zdecydowałem się tak, bo układają się te utwory w pewien ciąg, więc oczywiście myślę, że fani Tula to docenią. Nie będzie to ciąg Fibonacciego, ale jest to pewna sekwencja.
0: Ale jeszcze nawiązując do tego Sober, bo to też warto wspomnieć, że no, utwór ma teledysk, który został stworzony i wyreżyserowany przez Adama Jonesa, który napracował przy różnych filmach jako tam pomoc.
1: Na przykład Park Jurajski.
0: Tak, tak. Czy na przykład Edwards.
1: Na rzecz ręki,
0: dokładnie, dziękuję. No i między innymi do tego teledysku Kurt Cobain się odniósł i powiedział, że to po prostu jest jawna kopia.
1: Czego? Hard Tree Box?
0: Nie. Jawna kopia jakichś tam braci, którzy po prostu tworzyli animacje właśnie takie poklatkowe w takim podobnym stylu. I okazało się, że Cobain był bardzo fanem ich twórczości, jednakże mam wrażenie, że taka teoria, że on po prostu nie miał odwagi, żeby skopiować ten styl.
1: Mhm. No cóż, no. Kurt Cobain też mógł mieć swoją opinię. Ja nie wiem, ja pierwszy raz o tym akurat słyszę, więc się nie odniosę. No ale myślę, że te pierwsze dwie, czyli ty masz, ale Zepki też nie masz nic.
0: Nie, tak? Nie, Zepki niestety nic nie mam, ale uważam, że to jest dobry start, jeśli chodzi o poznawanie Tula. No jeszcze dodatkowo Opiat dostał wersję odświeżoną w 2022, więc też odsyłam do tego. Hmm.
1: No to teraz przechodzimy w tę fazę, która już bardziej ten Tool się uformował. Już na następnej płycie jest taki, myślę, że uformowany zresztą z basistą Justinem i w tym właśnie składzie, który jest do dziś, więc teraz Enema.

0: na tyle ciekawych rzeczy, żeby to usprawiedliwić.
1: Rozumiem.
0: No, także ostatecznie, zresztą Enema, szczerze, to jest kilka takich utworów Tula, które super mają intro, zwrotka, refren, po czym mają to wyciszenie i ja mam takie, czemu?
1: No bo to jest ten moment na medytację taką, wiesz.
0: No ale ja nie potrzebuję, mam ADHD, no ja właśnie jak w tym Stinkfist potrzebuję tej, wiesz, stymulacji cały czas, żeby mi tutaj dorzucali,
1: no,
0: nie?
1: No wiem, wiem.
0: Te kolejne rzeczy. Ale właśnie ten sam problem ma następny utwór, którego posłuchamy, ale mimo wszystko on również się znajduje na mojej setliście, więc teraz Ticks and Leeches.

0: Jest to oczywiście, że od razu. Zresztą muszę się przyznać, że nie słuchałem nigdy do chyba czwartku teraz całej tej płyty i Ticks and Leeches był jednym z tych utworów, których nie słyszałem nigdy. Jak tylko weszła ta perkusja, to mówię, oj, to chyba coś dla mnie będzie.
1: Zaczyna się.
0: No i jest na mojej setliście. Na mojej setliście jest 5 propozycji z tej płyty.
1: Ja mam raz, dwa, trzy, cztery. Mam 4.
0: Okej, no to Schism.
1: Tak, mam Schism, oczywiście.
0: Tak. Możliwe, że ich najlepszy utwór.
1: Najlepszy utwór, który dał im nagrodę Grammy. No i najbardziej chyba dojrzały tekst Maynarda, uważam jednak, z racji właśnie na to, w jakie tam metafory używa i właśnie prezentacji związku, który się rozpada, ale pomimo tego Botmiotyczny wie, że to działa. Mhm.
0: Chociaż najlepszy, ale nie mój ulubiony, powiem tak, bo i Ticks and Leeches też nie jest moim ulubionym. Mój ulubiony będzie na następnej.
1: Okay.
0: Także Schism oczywiście. I Parabol, i Parabola razem muszą
1: masz,
0: być, mam.
1: Dobrze, bardzo dobrze, bo to właśnie mówiłeś o tych intrach, które...
0: No to akurat jest wyjątek.
1: To jest wyjątek, bo bez tego nie można słuchać Paraboli.
0: Tak.
1: Bo jednak ta pierwsza część cię wprowadza delikatnie, tam melancholijne, takie bardziej medytacyjne brzmienia, a potem jest takie wciągnięcie do Paraboli. Jak ktoś oglądał ten film z Doktorem Strange'em, ten jest moment, kiedy on tak jest wsany do nowego wymiaru, to właśnie tak się czułem, jak słuchałem tego właśnie momentu na płycie.
0: Tak, no to ja tak właśnie czuję też, że musi tak być właśnie na koncercie. I Lateralus.
1: No i Lateralus,
0: tytułowy.
1: Tak.
0: Czyli ty nie masz którego z tych, które wymieniłem?
1: Ticks and Leeches. Tak. Okay. To już mi się nie zmieściło.
0: Ale nawet w tym utworze właśnie jest to mnie denerwuje, że jest super i schodzimy i musimy zejść. Ja rozumiem, że wtedy mocniejszy jest efekt na końcu.
1: Tak.
0: Ale czy musimy się wyciszać aż tak zupełnie, że on gra te nudne akordy?
1: No i wiesz, to jest emblematyczne dla brzmienia Tula, uważam. Że jednak jest zawsze ten moment właśnie wyciszenia, takiej medytacji i dopiero potem wracasz znowu do tego właśnie grania
0: mocnego. Słuchaj, to, że użyjesz 5-dolarowych słów, bo nasłuchałeś się Maynarda, to nie znaczy, że ja tutaj mam słuchać jak Adam gra 2 akordy, które są podstawowe. No.
1: Słuchaj, Adam tutaj też ma swoją rolę do zagrania, każdy tutaj gra do jednej bramki.
0: No grają, no ale a co teraz, metafory piłkarskie? Tak, Mathieu Boron się tutaj odpalił? Czy Pomotinie, papie?
1: No, nie.
0: Słuchaj, no po prostu ja...
1: Trzeba to doceniać, bo jednak mało zespołów tak potrafi łączyć te dwa elementy.
0: No właśnie moim zdaniem, to są te, jak oni schodzą to czasami to działa, ale są na przykład te takie pajączki, jak robią w stylu King Crimson, to jest utwór, w którym to działa super, a są czasami, kiedy mnie to denerwuje, na przykład jest The Patient chyba na tej płycie. I tam jest takie, że właśnie tylko Adam gra takiego pajączka.
1: Tak, tam jest.
0: I to jest dla mnie słabsza wersja riffu z następnej płyty, otwierającego następną płytę. I ja mam czasami takie, że i oni, wiesz, będą to powtarzać przez następne 32 takty, nie? Na przykład. Już mi się to nie podoba i wiem, że będą mnie tym denerwować, wiesz, następną minutę, więc czasami to jest męczarnia dla mnie.
1: Okej, rozumiem. Ja to się po prostu... Może też jest taka kwestia, że już się przyzwyczaiłem i jednak z racji tego, że to jest jakiś sposób na przełamanie tego... tej kompozycji, to jednak doceniam częściej.
0: Znaczy myślę, że albo to kupujesz, albo nie. I właśnie to jest to, że oni, no, jeżeli tego nie kupisz, tak jak ja, to będziesz się męczył po prostu, bo to jest taki rodzaj komponowania, gdzie oni faktycznie próbują cię w ten trans wprowadzić.
1: To jest taka hipnoza po prostu.
0: Tak, i jeżeli po prostu nie kupisz, akurat nie wpadnie ci w ucho dany motyw, no to będziesz się męczył. Ale jeżeli już wpadnie, no to z kolei będzie to świetna rzecz i właśnie będziesz im wdzięczny za to, że tyle to powtarzają. Mhm. Bo przecież Ticks and Leeches też trochę jednak to intro trwa.
1: No tak.
0: I tam spokojnie najpierw właśnie jest...
1: No sam utwór trwa 8 minut.
0: No tak, ale właśnie najpierw te bębny właśnie długo grają dosyć same. Mhm. Bas wchodzi dosyć podstawowo. Te gitary mają właśnie... No na początku to są po prostu jakiś hałas, nie?
1: Tak.
0: Który tam Adam wprowadza. Więc też, gdyby to, to mi akurat, gdybym ja może nie był metalowcem, to bym się męczył, tak jak ty na początku miałeś, że ci nie wchodziło to, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Więc, no ale Lateralus mimo wszystko, no właśnie, najlepsze jest to, że wszystkie te utwory, które wziąłem, uważam, że każdy z nich może być spokojnie w top 10 Tula i wszystkie są po sobie, w takiej sekwencji od Schism do Lateralus, tak. Więc mimo wszystko to jest ich najlepsza płyta, bo uważam, że ten środek jest nie, nawet nie przepotężny, on jest legendarny.
1: Tak,
0: jest ikoniczny.
1: Jest ikoniczny. No samo to, że w Lateralusie się zgubili utwór, który ma no, tą sekwencję Fibonacciego, tak, sławną, którą Maynard mówił, że przypadkiem im wyszło, ale ja mu trochę nie wierzę.
0: Nie, oni nie, za długo nie, robią nie. Te płyty, tam jest wszystko przemyślane.
1: Oni musieli to przemyśleć, on tak. Po prostu tak zrzucił, żeby było tak. Dla wywiadu.
0: No, jestem taki fajny Maynard, nie? Tam wszystko tak, w ogóle o niczym nie myślę, nie?
1: Matematyka, nie?
0: Tak, matematyka, tak. Nie no. Chciał być cool ziomkiem, ale nie no, Maynard, wiemy, że tak naprawdę tam jest wszystko, kalkulacja i 13 lat.
1: Album,
0: no. Chociaż no, to akurat głównie na instrumenty się tam kłócą, a on przychodzi, on musi odreagować w Pussyferze i w Perfect Circle.
1: Chociaż jak on mówił, że jak dostaje po prostu demówkę, to mówi, od razu musicie podwyższyć dźwięk wokali, bo nie będę słyszał.
0: Dobrze, no to przechodzimy do tej płyty, gdzie teraz ty się będziesz bardzo cieszył.
1: Oj, będę bardzo. Who are you to wave your finger?

0: To nawet dzisiaj się jeszcze zastanawiałem, szczerze powiedziawszy, nie mam Right Into, tylko z powodu, że chcę mieć pewien wzór, który jeżeli słuchacie ile uważnie, ile mam utworów z danej płyty, to zaraz się zorientujecie, co tu jest grane.
1: No ja dałem Right Into przede wszystkim właśnie za ten tekst, który jest pisany z perspektywy aniołów, tak, które patrzą na tą ziemię, na ten padł i zastanawiałem się, dlaczego te małpy ze sobą się biją z racji tego, że właśnie mają tą wolną wolę. Przecież mają ten raj, a one przecież ze sobą tylko i wyłącznie walczą.
0: Goni nas czas, więc jeszcze ostatnia płyta i no tutaj, no przepraszamy fanów, ale będziemy musieli ten 15-minutowy, prawie 16-minutowy utwór skrócić, także Tempest. Tak.

0: to jest tak, że oni, bo 13 lat było, właśnie dzieli te płyty Ten Thousand Days i ja miałem wrażenie, że to jest taki odświeżony Tool, że coś jest...
1: Tak, ta produkcja takie, jest inna. Tak. I jeszcze dodatkowo Danny zaczyna tam grać na jakichś syntezatorach, bo jak widzę, jak na przykład jak jest utwór właśnie Invisible, które wspomniałeś, tam jest ten taki moment z tymi syntezatorami i też tam się zaczyna tym bawić. I rzeczywiście to jest upgrade, ale upgrade taki, że jednak jak, troszeczkę te utwory w niektórych momentach są za długie, trzeba przyznać.
0: O, są. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, co zrobiłem w swojej setliście, co jest.
1: Zrobiłeś sekwencję Fibonacciego?
0: Zrobiłem palindrom.
1: Wow.
0: 1, 3, 5, 3, 1.
1: Wow.
0: Słuchaj, w dwie strony możesz te setlistę i poświęciłem Right in Two tylko dlatego, żeby mieć palindrom jako
1: Widzę, że tutaj wyzywasz Maynarda na pojedynek.
0: Wyzywam Maynarda na pojedynek. Słuchaj, no dzieli nas trochę lat.
1: Zmiana biodra jeszcze.
0: I trochę włosów, ale mogę oddać jakieś na przeszczep, jakby chciał. Ale on nie potrzebuje. Sobie tego irokeza dokleja.
1: Dokleja sobie irokeza albo jakiś tam make-up sobie robi jeszcze dodatkowo.
0: No i teksty, ja nigdy takich dobrych tekstów akurat nie napiszę, to nie ulega wątpliwości. No ale co? No, czas nas goni, więc jeszcze sobie posłuchajmy tutaj króciutka przerwa muzyczna i jakimś cudem będziemy musieli zmieścić to w 95 minutach, te propozycje, więc teraz

0: To jest dobrze. Super. Miejmy nadzieję, że ci nie, fani Tula nie dojadą. Ja ciebie nie dojechałem dzisiaj.
1: Ja wylatuję jutro z kraju, więc jakby co, mnie nie znajdziecie, także...
0: Jeden list do Wilna i cię nie ma.
1: Nie ten, nie zdradzam, gdzie będę.
0: Dobrze.
1: Ale powiem tylko, że może... nie spotkam Mbappé, bo ten... Ale kiedyś tam był Mbappé, gdzie lecę. No, dobrze. Dziękujemy wam za dziś.
0: Dziękujemy wam i śledźcie nasze sociale, bo tam oczywiście zobaczycie kolejnego artystę zespół, o którym będziemy rozmawiać już za tydzień.
1: Tak, dzisiaj byli z wami
0: Mikołaj Piekarzewicz
1: i Kuba Chojnacki.

0: Alternatywnie. Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
6: Dzisiaj tę audycję zaczynam bardzo radosna, bo ze mną jest wspaniały gość. No, jest ze mną Edziu Edwin. Przywitaj się.
7: No, dzień dobry, z tej strony Edziu Edwin. I ja dzisiaj bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na tą audycję. Jest mi niezmiernie przyjemnie i niezmiernie miło.
6: Tak, w sumie nie zaczęłam nawet od siebie, bo ty jesteś taką oczywiście główną tutaj gwiazdą dzisiaj.
7: Nie, ty.
6: Ale prowadzę ja, Nina Frąckowiak, a realizuje nas dzisiaj Grzegorz Nowacki. Bo Szymon Dopierała chyba poszedł na wakacje. No, ale dziękujemy Grzesiu za twoją obecność. No to słuchaj, dzisiaj przeniesiemy się w takie tajemnicze, enigmatyczne miejsce, jakim jest piwnica pod Baranami, Kraków. No i zanim opowiemy w zasadzie o naszej dzisiejszej bohaterce, to mam w zwyczaju puszczać piosenki tych bohaterek, ale chciałabym zacząć od piosenki o tej bohaterce. Także zaczniemy od utworu Ocean Wolnego Czasu w Kraków, bo nie byłam z

0: No słuchajcie, dzisiaj sobie pozwolę na trochę więcej prywaty, bo zazwyczaj właśnie w herstoriach nie opowiadam takich prywatnych moich jakichś, nie wiem, wydarzeń z życia. Tak, tak. No ale z racji, że mam gościa, no to chciałam trochę zmienić te konwencje i zapytać się ciebie, mój drogi, no bo w sumie nie zaczęłam od tego, że naszą dzisiejszą bohaterką jest Ewa Demarczyk.
1: Tak, tak jest.
0: No i chciałam się ciebie zapytać, w zasadzie jak doszło do tego, że usłyszałeś o Ewie, skąd się wzięła też jakaś taka fascynacja, bo w sumie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i doszliśmy obydwoje do wniosku, że Ewcia jest super i się okazało, że oboje znamy i lubimy.
1: No to i tak jak powiedziałaś, to będzie trochę prywatny, więc ja nie jakby nie omieszam się też trochę uszczelić rąbka. Był taki okres, że po prostu mieszkałem w innym mieście, dojeżdżałem do innego miasta, do szkoły. No i tutaj taką główną rolą wykazał się mój dziadek, który po prostu rano po mnie przyjeżdżał i zawoził mnie do szkoły i odwoził jakby z powrotem do domu, do tej powiedzmy innej miejscowości, do tego nowego Tomyśla. No i mój dziadek z racji tego, że żyje bardzo długo i mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo pożyje, no to mój dziadek i zaczynał słuchać Beatlesów, czy Zeppelinów, przez Stonesów, Black Sabbath i po prostu mój dziadek słuchał wszystkiego, no i też fascynował się muzyką polską. No i u niego poznałem przede wszystkim Ewę Demarczyk, jak to był właśnie taki jesienny, powiedzmy, poranek, bardzo szaro. No i właśnie spytałem dziadka, co to jest za kobieta, która tak pięknie śpiewa. No i wtedy wytłumaczył mi, że to jest pani Ewa Demarczyk, że był na jej koncercie. No i ja jako ciekawa taka młoda osoba, wygooglowałem ją sobie. No i mi przede wszystkim, co zaimponowało w pani Ewie Demarczyk, to jest to, że mimo, że to jest tylko i wyłącznie czarny kolor, mimo, że jest tylko i wyłącznie jedno światło skierowane na nią, ona potrafiła w tej powiedzmy w tym kolorze czarnym, w tej swojej posturze takiej bardzo jednak skrupulatnej i jednak bardzo takiej, no, małostkowej, nie chcę powiedzieć takiej po prostu stabilnej, bardzo monochromatycznej, coś takiego mogę powiedzieć. Ona mi pokazała, jak bardzo właśnie taka zwykła czerni może być piękna. Tak, no, trzeba powiedzieć, że ona żyła tymi swoimi piosenkami i po prostu ona sprawiała, że mimo, że nic się na scenie nie działo, to działo się tam po prostu wszystko i chyba ty mi najbardziej zaimponowała.
0: To jest prawda, no często właśnie opisuję, że ta jej prostota robiła całą robotę, że tak, tak. Mam taki właśnie cudowny przykład z książki, którą przyniosłam, czyli właśnie Czarny Anioł, autorstwa Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz Oboładze, gdzie tam opisuję właśnie o tym, ten fenomen Ewy, że teraz artyści nierzadko muszą się powygimnastykować i tak dalej, żeby po prostu tego słuchacza albo nawet widza jakoś tak przykuć, a Ewa po prostu tą swoją prostotą, tym swoim zwykłym czarnym strojem, też często opisanym takim egipskim makijażem i staniem nieruchomo, nawet nie mrugając, potrafiła właśnie stworzyć taką aurę dramaturgii i teatralności, którą właśnie myślę, że ruszyła tłumę.
1: Tak jest.
0: Poza tym chciałam się zapytać, bo z tego, co mówiłeś, to chyba dziadek słucha dzisiaj audycji.
1: No chyba tak, jest aktualnie teraz na, ja to mówię, wyjeździe regeneracyjnym nad morzem, więc chyba dziadek słucha tej audycji, mam nadzieję. Więc mam nadzieję, że też mu się cieplej po prostu na serduszku zrobiło, że o, wnuczek taki też miłości muzyki, że to po dziadku, wiadomo.
0: A słuchaj, czy to jest ten sam dziadek, o którym opowiadałeś, że podał ci pierwszą szklankę prawdziwej kawy?
1: Tak. To jest dziadek Piotrek cały czas, więc on mnie zajawił Black Sabbath, Ewą Demarczyk, Led Zeppelin, pierwszą kawę też od niego dostałem, więc w tym takim rozwoju bardzo mocno uczestniczył zarówno mój tata Tomek, który też słucha audycji, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo. I dziadek to jest takie dwóch mężczyzn, którzy ukształtowali ten mój gust i kawowy, i muzyczny.
0: Okej, okay. A chciałam się jeszcze zapytać, tak trochę odchodząc jeszcze od tematu Ewy,
1: tak, tak?
0: Czy dziadek cię też Beatles Beatlesami tak zainspirował, czy nie
1: wiesz
0: bardzo?
1: Wiesz co, i tu bardzo długo nosiłem fryzurę na Beatlesa, tak, no, bardzo długo miałem długą grzywkę, wszystko w jedną stronę zaczesane, ale sami Beatlesi chyba tak bardzo mnie nie zafascynowali, bardziej chyba wolałem już lata 90. Okay. 90-sy, trochę bardziej poszedłem w stronę mojego taty, czyli na przykład Pantera, Nirvana, Alice in Chains, ta wielka czwórka Seattle przede wszystkim chyba bardziej do mnie trafiła niż Beatlesi, chociażby postać Paula McCartneya wydaje mi się, że jest mi najbliższa chyba z Beatlesów.
0: No właśnie chciałam się zapytać, bo ty mówisz o wielkiej czwórce Seattle, tak, ja jednak mam w sercu wielką czwórkę z Liverpoolu i chciałam się zapytać o twojego ulubionego Beatlesa, ale chyba wychodzi na to, że jest to Paul. Nie, no to u mnie George Harrison. No ale dobra, wróćmy może do prawdziwego...
1: To są
0: hair storie. No dobrze, no to chciałam się właśnie zapytać o taką, tą pierwszą twoją piosenkę, która z Ewą ci się kojarzy, którą może jako pierwszą usłyszałeś i powiedziałeś, że jest to Tomaszów.
1: Tak, Tomaszów. Wiesz co, czy pierwszą usłyszałem, nie mam pojęcia, ale wiem, że Tomaszów chyba wywarł na mnie taki największy efekt wow. Właśnie często podróżowaliśmy, w szczególności w tym okresie jesień-zima, gdzie było bardzo szybko ciemno i bardzo szybko mokro, zimno, więc ten Tomaszów wywarł we mnie takie emocje, których utożsamiałem się z nimi, mimo że takich emocji nie przeżyłem. I chyba on wywarł na mnie w całej jakby dyskografii Ewy Demarczyk takie największe wrażenie.
0: No to przesłuchajmy Tomaszów.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni.

0: Dobra, ale dajmy trochę kontekstu, może tutaj jakieś daty i tak dalej.
1: Dobra.
0: Bo jednak to są herstorie, więc my schodzimy na dalszy plan mimo wszystko.
1: No,
0: nie jesteśmy
1: wiadomo.
0: Tak ważni jak
1: no,
0: tutaj wielkie gwiazdy i postaci. No to słuchajcie. Tak jak wspomniałam, przenosimy się do Krakowa. Mówimy dzisiaj o Ewie Demarczyk, czyli niesłychanej, cudownej wokalistce, o której mam wrażenie, że tak trochę pamięć zaginęła. Co sądzisz na ten temat?
1: Oj, wydaje mi się, że można to tak ująć, bo pamiętajmy, że to są jednak lata 60., czyli powiedzmy właśnie pokolenie naszych dziadków bardziej to pamięta. Bardzo szybko później przyszła Maryla Rodowicz chyba, która po prostu żyje, cały czas ją odmrażamy na kolejnych sylwestrach. Można powiedzieć, że takim pokłosiem Ewy Demarczyk jest Kasia chociażby Nosowska, bo ona też na tej scenie...
0: A to ciekawy statement.
1: Też uważam, bo ona też na scenie zazwyczaj bardziej nieruchoma niż ruchoma. Mhm. Ta jej twarz też zawsze emocji jakoś, bardziej tą twarz miała taką emocjonalną i mi się wydaje, że może do tego bym to bardziej łączył. No i przede wszystkim, że Ewa Demarczyk wydała 3 albumy, w tym 2, że to są po prostu te same piosenki, tylko wydane faktycznie nakładem studyjnym i live, więc może dlatego. No i wiem, że ona chyba bardzo szybko karierę skończyła, bo to były lata 60. i rocznik chyba 99. Ewa Demarczyk przestała jakby koncertować.
0: Nie chcę tutaj mylić faktów, ale wydaje mi się, że właśnie chyba ostatni koncert Ewy Demarczyk był w 99 właśnie w Poznaniu.
1: No właśnie, więc, no. Więc coś takiego mi się wydaje, więc być może przez to większość osób, większość melomanów polskich no nie zdaje sobie, nie chcę mówić, że może nie zdaje sobie sprawy, ale bardzo często zapomina, jak wielkie piętno odegrała właśnie Ewa Demarczyk w kulcie polskiej piosenki, przede wszystkim no ona śpiewa wiersze i to trzeba też powiedzieć, że to
0: tak.
1: Trzeba umieć zaśpiewać wiersz i to bardzo dobrze, nie?
0: To jest prawda, no bo tak też warto wspomnieć, bo zazwyczaj bohaterki, o których mówię, są takimi rzemieślniczkami i właśnie bardzo dużo operują w różnych sferach. A tutaj Ewa, faktycznie jest to poezja śpiewana i ona była świetna w tej interpretacji tych wierszy, więc nie były to co prawda jej utwory, ale sposób, w jaki je interpretowała, było genialne. No ale tutaj trochę wątku.
1: Tak jest.
0: Ewa urodziła się 16 stycznia 1941 w Krakowie, o którym właśnie wspominałam. Jest to taka Mekka jej, bardzo artystyczne miejsce w tamtym czasie. Jej ojcem był Leon Demarczyk, który był rzeźbiarzem, a matka Janina zajmowała się domem. Od początku miała więc taki kontakt ze sztuką, ale właśnie tym jej pierwszym doświadczeniem ze świata sztuki był tak naprawdę teatr. Demarczyk studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na Wydziale Aktorskim i to bardzo ważne, bo kiedy później słuchamy jej piosenek, można odnieść wrażenie, że ona nie tyle śpiewa, ile odgrywa całe historie.
1: No tak jest.
0: Każde słowo u niej ma znaczenie, każda pauza, to spojrzenie, właśnie ten taki brak mimiki, brak nawet właśnie mrugania oczami i to jej wykształcenie w szkole aktorskiej stało się takim jednym z fundamentów jej życia i jej stylu życia tak naprawdę, o którym właśnie mówiłeś. I teraz może trochę czas na mojej prywaty.
1: No
0: tak,
1: jasne.
0: Się odwdzięczę od
1: tobie.
0: No to ja akurat o Ewie usłyszałam tak w sumie w taki niekonwencjonalny sposób, bo jak miałam jakieś właśnie około 5 lat, to mam 2 starsze siostry.
1: Tak.
0: Jestem najmłodsza.
1: Tak.
0: Więc jak się jest najmłodszym, to raczej jest tak, że tak te siostry trochę ci tak dokuczają, takie szpileczki ci dają i tak trochę się podśmiechują z ciebie i w ogóle. No i moje siostry często uczyły mnie jakichś piosenek i właśnie, wiesz, wśród repertuaru typu Kubuś Puchatek, jakieś piosenki z Disneya i w ogóle przemyciły właśnie piosenkę Ewy Demarczyk, wiersze wojenne, więc ta pięcioletnia ja z takim całym zaangażowaniem, taka, wiesz, poważna jak Ewa, śpiewała te wiersze wojenne, które są dość drastycznym utworem. bazowanym właśnie na wierszach Baczyńskiego. No i myślę, że podobał im się ten mój właśnie taki kunszt artystyczny 5-letniej mnie śpiewającej o tragicznych wydarzeniach.
1: No słuchaj, ale patrząc na dzisiejsze tutaj, przez to, że się dzisiaj spotkaliśmy, ty idealnie chyba do Ewy dzisiaj się próbowałaś nawiązać, cała na czarno.
0: No właśnie mnie skomentowałeś, że o co ty tak jak się na pogrzeb ubrałaś.
1: Ale no, ja mówię, że właśnie bardzo dobrze, no. No, czarny anioł i...
0: Tak, czarna dzisiaj, Madonna, czarny
1: tak,
0: anioł.
1: No. Cały czas na czarno. Ja zresztą też, tylko element białego.
0: No, więc... masz tutaj kurteczkę tylko białą, no.
1: Tak, więc
0: ale tak, jesteśmy bardzo przygotowani, ładnie. No i chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, że tutaj w sumie tak właśnie nawiązując do tej czerni, tej Ewy, która właśnie sobie wyrobiła tak naprawdę ten nick. Takie
1: pseudonim artystyczny.
0: Sceniczny właśnie pseudonim, no to właśnie została mianowana takim czarnym aniołem, czarną Madonną. I potem o Madonnach i aniołach będzie, ale na razie przesłuchajmy tej wspaniałej piosenki Ewy, w zasadzie autorstwa Baczyńskiego, którą zaraziły mnie moje siostry, pozdrawiam, czyli Wiersze wojenne.

0: Ogólnie to właśnie teraz szukałam takiego cudownego cytatu, tak. Bo mam właśnie przed sobą tę książkę o Ewie Demarczyk, ale jeszcze chciałam nawiązać do tego Tomaszowa twojego. I tutaj też mam taki przepiękny właśnie opis z tej książki.
1: Dobra.
0: I chciałam właśnie cię z tym tak trochę może skontrować, bo z tego ta historia, którą mi opowiadałeś, tak brzmi podobnie do tej właśnie z tej książki. Tutaj jest cytat z Ewy Demarczyk właśnie. To jest wzajemne branie i wzajemne dawanie. Jak gasną światła, to zapala się światło moje, którego nie widać, ale ono jest, a ludzie to czują. I ja nigdy nie kłamałam wobec publiczności. W tej chwili robię to dla nich. Nie uznaję sztuki dla sztuki. I oni o tym wiedzą. Jeżeli umówili się ze mną, że oni chcą posłuchać, a ja chcę im to przedstawić, to ja mam obowiązek zrobić to maksymalnie dobrze. Kiedyś pamiętam, jak przyszła do mnie po spektaklu starsza pani z troszeczkę przyczerwienionymi oczami, przyniosła mi kwiatuszki i powiedziała: dziękuję pani, bo wie pani, każdy w życiu ma swój Tomaszów i o to chodzi. Czy to nie jest piękne?
1: To jest piękne, to jest piękne. Jakby sama postać Ewy Demarczyk wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo, z którą można się utożsamiać. Jakby wiadomo, to ona śpiewa wiersze, ale to w jaki sposób śpiewa, mi się wydaje, że każdy właśnie gdzieś tam ma ten swój Tomaszów wymarzony, czy każdy myśli o tej jednej osobie, o której ona śpiewała. No, każdy może interpretować to na milion różnych sposobów, a przez to, jak ona to przekazywała, ma to jeszcze, nie wiem, podbicie razy 3, 4 i to jest właśnie, wydaje mi się, fajne.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj mamy dość na razie takie dramatyczne te piosenki, te utwory, ale właśnie ten dramatyzm Ewy, ta teatralność, tak to w sumie, jakby to powiedzieć, tak barwi tej postać, paradoksalnie, choć jest czarnym aniołem.
1: Tak, tak.
0: Ale też potem będą takie może bardziej właśnie romantyczne utwory. Chciałam się w ogóle zapytać, czy właśnie Tomaszów jest twoją ulubioną piosenką?
1: Kurczę, to zależy wszystko w jakim etapie chyba życia byłem, bo Tomaszów był w momencie, powiedzmy, ulubioną moją piosenką w bardzo takim trudnym dla mnie momencie, że gdzieś szukałem, chyba każdy miał taki moment, że szukałem swojego ja i byłem tym właśnie Beatlesem, który cały czas miał dłuższe włosy, coś takiego, ale to się wszystko zmienia, jak chcę potańczyć i wziąć Olgę do tańca, no to wiadomo, puszczę sobie walca, czy coś takiego, no, więc to wszystko się zmienia od mojego nastroju wewnętrznego i zewnętrznego.
0: Czy Olga nas słucha?
1: Nie wiem.
0: Jakby nas słuchała, to oczywiście serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak jest, pozdrawiamy.
0: Olgę, tutaj konkubina naszego tutaj gościa. No dobrze, ale jeszcze tak dla kontekstu, bo chciałam tak trochę oddać też w sumie ważne takie, jakby to powiedzieć, no też znaczenie w życiu tym artystycznym i zawodowym Ewy, no bo tak jak wspomniałam, Ewa interpretowała te różne wiersze, ale też przede wszystkim właśnie ogromnym tutaj znaczeniem dla niej byli ci wszyscy ludzie wokół niej, którzy komponowali te cudowne utwory. I właśnie, tak jak wspomniałam, najpierw tutaj mamy te wiersze wojenne Baczyńskiego, które też z tego, co pamiętam, były takie dla niej wyjątkowe, bo ona chciała w tej szkole potem muzycznej właśnie zaśpiewać te wiersze i tak trochę obawiała się reakcji tam swojego, nie wiem, czy promotora, czy jak to można nazwać, jak zareaguje na to, że po prostu, wiesz, zazwyczaj takie dość łatwiejsze, w cudzysłowie, utwory śpiewano, a ona się podjęła takiego trudu dość dramatycznych właśnie wierszy, no ale zaprezentowała to w tak świetny sposób, że no po prostu, wiesz...
1: Wyszło.
0: Tak, tak, po prostu wszyscy, wiesz, stwierdzili: okej, jesteś świetna. No, i teraz chciałam jeszcze powiedzieć, że jednym z utworów, które na początku kariery przyniosły Ewie ogromną popularność, były właśnie Czarne Anioły. Tekst napisała Wiesława Dymny, a muzykę skomponował Zygmunt Konieczny i jest, i już tutaj można usłyszeć coś charakterystycznego dla Demarczyk. To nie jest piosenka, którą można po prostu zanucić podczas sprzątania, to ma być przeżycie. No i Demarczyk nie traktowała tekstu jako dodatku do melodii. Dla niej słowa były najważniejsze. I z tym się utożsamiam. Nie wiem, czy ty wolisz tekst czy melodia?
1: Ja przy postaci Ewie Demarczyk mi się wydaje, że chyba wszystko komponuje się w jedną całość. Ja przede wszystkim wiem, że nie ma wielu jakby teledysków czy nagrań z jej koncertów, ale ja podczas gdy ona śpiewa, ja po prostu lubię na nią patrzeć.
0: Wiem, o co chodzi. Ja jest po prostu hipnotyzująca.
1: No właśnie, mogę ją sobie odpalić i po prostu nieważne, co by się działo, ja mogę patrzeć cały czas tylko i wyłącznie na nią i się nie nudzić przede wszystkim. Mi się wydaje, że tego brakuje też dzisiejszym artystom, żeby po prostu na scenie się nie nudzić. I tu, jeżeli mogę, oczywiście podzielę się kolejną prywatną i właśnie z kolejną z dziadkiem Piotrkiem, bo on właśnie kiedyś był na koncercie Ewy Demarczyk właśnie tu w Poznaniu w sali uniwersyteckiej, w auli. Dostał krzesło na dostawkę po prostu, że siedział chyba bodajże w czwartym bądź piątym rzędzie, więc dosyć blisko sceny. I gdy zgasły wszystkie światła, zapaliło się tylko i wyłącznie to na scenie, to on przez cały bity koncert siedział i po prostu po czasie skojarzył, że po prostu ma otwartą buzię, że tak mu się to podoba, że po prostu nie wiedział, dech mu po prostu zapierało. I no ja jestem w stanie się z tym utożsamić.
0: No właśnie w tej książce też wspominane było często, że ludzie wykorzystywali w ogóle tę ciemność na tej sali, w których występowała Ewa Demarczyk, bo jednak ten anturaż był dość podobny zazwyczaj. Właśnie ciemność panująca i tylko ta Ewa oświetlona tym nawet skąpym światłem. I ludzie wykorzystywali tę ciemność, żeby poczuć się takie katarzis, żeby się rozpłakać, żeby te emocje z siebie wydusić, no bo nikt nie patrzy, w sumie nie widać za bardzo, więc ta ciemność sprzyjała. A no a propos ciemności, a propos czerni, to właśnie przesłuchajmy te Czarne Anioły.

No dobrze, ale dajmy tutaj jeszcze trochę kontekstu, bo tak w sumie bardzo, bardzo tak wybiliśmy, że tak powiem, słuchaczy z rytmu, ale myślę, że właśnie to jest dzisiejszy taki urok tej audycji. No to słuchajcie, zaczęłam właśnie o tym jej wykształceniu aktorskim, ale jeszcze tak na szybko opowiem, że w latach 50. i na początku 60. młoda Ewa zaczęła występować w krakowskich klubach studenckich i to właśnie wtedy trafiła do środowiska artystycznego owej piwnicy pod Baranami, o której wspominaliśmy. I tutaj zaczyna się najważniejszy etap jej kariery, no bo w piwnicy pod Baranami była wtedy jednym z najważniejszych miejsc krakowskiego życia kulturalnego. Taka bohema tam występowała. No i spotykali się tam poeci, aktorzy, muzycy, malarze i ludzie związani z teatrem. Było tam wszystko. No i atmosfera takiego artystycznego buntu, powiedziałabym, że tacy polscy bitnicy. No i w 1962 Demarczyk zaczęła występować właśnie w tej piwnicy pod Baranami. Bardzo szybko okazało się, że jest kimś wyjątkowym. I to właśnie w piwnicy pod Baranami Demarczyk stworzyła swój charakterystyczny styl. Te czarne ubrania, o których opowiadaliśmy, ten mocny makijaż, te minimalistyczne gesty i no ten mocny taki zapierający dech w piersiach głos. No i dlatego publiczność zaczęła właśnie ją nazywać tym czarnym aniołem i nie była typową gwiazdą estrady, nie uśmiechała się cały czas, nie próbowała nawiązywać z publicznością jakiegoś rozrywkowego kontaktu, a kiedy wchodziła na scenę, zaczynał się spektakl. A jej piosenki były często bardziej podobne do teatralnych monodramów niż do tradycyjnych przebojów. Tutaj właśnie wspomniałam o tym utworze Czarne Anioły. I też takim ogromnym przełomem, jeżeli chodzi o tutaj właśnie karierę muzyczną Ewy, jest rok 1963, no bo wtedy właśnie był Festiwal Piosenki w Sopocie. I Ewa tam wystąpiła z Czarnymi Aniołami oraz z Karuzelą z Madonnami, też cudownym utworem i cudownym wierszem. No i robi ogromne wrażenie. Zdobywa pierwszą nagrodę w kategorii polskiej. No i to moment, gdy jej nazwisko zaczyna mieć jakieś właśnie takie znaczenie w tym środowisku artystycznym, przede wszystkim w środowisku krakowskim, artystycznym, no ale ten prawdziwy przełom dopiero ma nadejść. Ale przesłuchajmy tego cudownego, rytmicznego utworu, jakim są właśnie Karuzela z Madonnami.

0: Tutaj dam kolejny fragment ciekawy właśnie tak. z książki. Mhm. W piwnicy były wielkie osobowości, musiały się ścierać, opowiadał Zbigniew Łagocki, który był krakowskim fotografem. Każdy chciał mieć w tym układzie głos decydujący. Ewa szalenie się wszystkim przejmowała, wiele rzeczy wyolbrzymiała, była bardzo wrażliwa, więc może nic w tym dziwnego. I tutaj jest właśnie ten niesamowity cytat.
1: Tak.
0: Gdyby miała łatwą osobowość, to byłaby księgową, a nie artystką.
1: No prawda.
0: Co nie?
1: No prawda.
0: No, no prawda. Pięknie no, skwitowane.
1: Pamiętajmy, że to są lata 60. i no, teraz jak widzisz kogoś innego na ulicy, to mówisz, o, okej. Okay. Albo z jakimś takim charakterem, wiesz, bardziej powiedzmy postawnym. A w tych latach 60., gdzie może jeszcze nie wszystko było tak... No przede wszystkim to była kobieta, powiedzmy sobie szczerze. To nie jest ocean, gdzie bodajże już wtedy Marilyn Monroe chyba była taką, powiedzmy, pierwszą gwiazdą Ameryki, nie Presley czy ktoś. To była jednak Polska za żelazną kurtyną. No i my mieliśmy swoją Marilyn Monroe, tylko nie w bieli, tylko w czerni.
0: Dobra, ale pięknie tutaj właśnie
1: no,
0: powiedziałeś.
1: No, tak.
0: To jeszcze tutaj dla kontekstu powiem, że właśnie tym największym takim znaczeniem w twórczości Ewy no, była ta poezja. No i tutaj chciałam właśnie tak kultywować pamięć o tych poetach, do których Ewa nawiązywała. No i tak jak wspomniałam, jej repertuar nie opierał się na prostych piosenkach o miłości, sięgała po teksty najwybitniejszych polskich poetów, śpiewała m.in. Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, czyli właśnie autora Karuzeli z Madonnami, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Wiesława Dymnego, Bolesława Leśmiana. I właśnie dzięki niej poezja trafiła do ogromnej publiczności i to jedna z rzeczy, które czynią ją tak ważną, bo Demarczyk udowodniła, że wiersz może stać się piosenką, a piosenka może stać się teatrem. I teraz też zauważam taki duży wpływ tego wiersza na piosenki, chociażby Sanach. Z tego co wiem, też właśnie sięga chociażby po Szymborską. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na temat Sanach?
1: Ja Sanach to tylko Twedłonie jak konwalię.
0: Okej, okay. No ja nie słucham Sanach, ale, ale no z tego co wiem, no to robi robotę i właśnie też sięgnęła po chociażby pocałunki, które są moim zdecydowanie ulubionym utworem Ewy Demarczyk. Bo są takie tragiczne i jak właśnie tutaj opowiadamy o jakichś takich prywatnych rzeczach, tak. to właśnie jak opowiadałeś o tych jakichś swoich różnych etapach życiowych, to właśnie jak ja przechodziłam jakieś ostatnie tutaj zerwanie, jakieś, wiesz, miłosne bolestki i tak dalej, no to właśnie słuchałam tych pocałunków, bo były no przepięknym utworem i tak można było się z tym
1: utożsamić.
0: No. Okay. Nie wiem, co ty uważasz o pocałunkach.
1: No, tak jak wspomniałem, ja jestem wielkim fanem całej twórczości Demarczyk, więc wybrać tych, no powiedzmy sobie, paru piosenek, jedną taką ulubioną, no i ja nie jestem osobiście w stanie, więc wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę w przypadku takiej przede wszystkim artystki, takiej osobowości scenicznej, całość do wglądu, bo tak jak mówię, nie da się wybrać jednej ulubionej piosenki. To wszystko zależy, w jakim momencie jestem. Mam nadzieję, że Olga mnie nie kopnie przysłowiową i nie będzie moja ulubiona piosenka, ale zdarzały się faktycznie być może momenty, że to właśnie była też, też jedna z piosenek, którą najczęściej odtwarzałem.
0: No właśnie chciałam tutaj dać taki kontrast, bo po pocałunku poleci bardziej taka romantyczna, wesoły sposób piosenka, czyli Gorzki i Róże, ale nie jak to się mówi, że nie faktów nie... Wiesz, co chodzi.
1: Wiem.
0: No, że nie prze...
1: Nie mówimy, co będzie.
0: Tak.
1: Nie spoilerujemy.
0: Tak, nie spoilujemy. Najpierw będzie dramatyzm, bo tutaj tak jest. Tego jest dużo właśnie w twórczości demarczykowej, a piosenka właśnie Pocałunki opiera się na wierszu o tym samym tytule autorstwa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, także dla wszystkich tutaj może ze złamanymi sercami dedykuję tę piosenkę i... Mówię wam, będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, więc przed nami Ewa Demarczyk i pocałunki.

0: Dobra, słuchajcie, tutaj w tym studiu jest bardzo wesoło, ale musimy trochę już skracać.
1: Tak.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć, że ogromną rolę w początkach kariery Demarczyk odegrał kompozytor Zygmunt Konieczny i tutaj chciałam właśnie złożyć taki hołd, bo jednak to też ma ogromne znaczenie, że to właśnie on stworzył muzykę dla tych wybitnych i najważniejszych utworów. No i ich współpraca była jednym z najważniejszych duetów artystycznych polskiej piosenki XX wieku, czyli tacy Paul McCartney i John Lennon, wiesz o co chodzi.
1: Wiem.
0: Kora i Jackowski. No, taka synergia, no.
1: Frąckowiak przybyla.
0: Tak, no to dokładnie. Ostatnia ławka, to jesteśmy my.
1: Tak.
0: Edzi już tutaj zapowiedział, że chce przejąć moje herstorie i zamienić je w historię.
1: Nie
0: powiedziałeś tak wcale poza tutaj mikrofonami, jak powiedziałam. Nie, teraz jesteś taki ugrzeczniony. No, ale tak właśnie musimy już trochę kończyć, bo jednak... mamy mało czasu, ale też właśnie chciałam powiedzieć, że ta kariera Demarczyk, o której też właśnie mówiłeś, dość tak zaczęła się zacierać, bo wiem, że potem Demarczyk sama chciała stworzyć swój teatr, ale no tam potem oczywiście były jakieś komplikacje w związku z najmem tego i po prostu przejmowali w tym Krakowie jakieś i ona

0: przykro, że tak się stało.
1: Trochę przykro, ale mi się wydaje, że to przede wszystkim definiowało Ewę Demarczyk, że ona jakby, nie chcę powiedzieć głupio mądrze, się pchała po prostu na ścianki, gdy był jej pik i proponowali jej jakieś powroty. Ona po prostu zrobiła to jak zawsze w sumie na swoich zasadach i pamięć o niej jest, miejmy nadzieję, że wielka. Wiemy, że dwójka tu w studiu jest, którzy uwielbiają Ewę Demarczyk. No i miejmy nadzieję, że przyszłe pokolenia, można tak już zabrzmieć, no również będą podziwiali taką osobę, jaką była.
0: I pamiętali o niej. No właśnie, też mam taką ciekawą historię od mojego taty. Załóżmy, że jest to prawdziwa historia, chociaż wierzę mu na słowo, że to jest prawdziwa historia. No właśnie, część jakiejś mojej rodziny wywodzi się w ogóle z Krakowa. I to jest właśnie, czekaj, to jest bardzo skomplikowane drzewo genealogiczne w tym momencie, bo brat dziadka mojego taty właśnie był malarzem pokojowym. Nie wiem, czy tak się mówi. Był hipisem. Okay. Był malarzem, który...
1: Był hipisem.
0: Tak, malarz pokojowy. Nie, że był hipisem, tylko powiedziałam, że pokojowy, a pokój hipisi. Tak było nawet.
1: Okej, okay, że klatki schodowe, coś
0: tak,
1: takiego.
0: Tak, o to chodzi, tak naprawdę. No i właśnie miał... co? Miał od Ewy Demarczyk właśnie tutaj robotę. Zatrudniła go i właśnie malował jej sufit na czarno, bo tak sobie wymyśliła. No, bo ona też właśnie w tym życiu prywatnym też tę czerń przelewała wszędzie, że wszystko musiało być czarno-białe. I tak samo jest z jej pomnikiem w ogóle. Też nie wiem, czy widziałeś. Ludzie się oburzyli trochę, jak on wygląda, ale właśnie jest on taki czarno-biały i ludzie tam się śmiali, że trochę jak tabletka wygląda, ale no, uważam, że Ewie by się spodobał. Jest taki,
1: też tak uważam.
0: Tak, taka dramaturgia teatralna i tak dalej. No, także cieszę się, że przyszedłeś na tę audycję.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I że mogliśmy kultywować pamięć o Ewie Demarczyk.
1: Tak jest.
0: Tak jak mówię, konwencja trochę inna, bo z Edziem to nie da się inaczej, jak nie śmieszkując.
1: No, jest mi bardzo miło. Ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i że mogłem się podzielić moją historią poznania Ewy Demarczyk. Udzielić trochę rąbka tajemnicy. Nasi słuchacze mogą mnie poznać, więc...
0: Z innej strony.
1: Tak jest. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja ci też dziękuję i no cóż, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wbijesz, ale nie z jakimś puczem tutaj i jednak herstorie zostaną na miejscu.
1: No, zobaczymy. Nie wiadomo, co czas przyniesie.
0: czas pokaże, tak, tak. No dobrze, to dziękuję wam za dzisiejszą audycję. No i realizował nas Grzegorz Nowacki, a moim gościem był Edward.
1: Edwin Edziu Przybylak, dziękuję.
0: Sorry, ale taki masz taki właśnie vibe, jakbyś był Edwardem bardziej niż...
1: No, dziękuję.
0: No, ale Edziu ze mną był, no i ja, Nina Frąckowiak. No i za tydzień oczywiście się słyszymy, a zostawiam was z właśnie tym kontrastem do pocałunków, czyli Groszki i Róże i dedukujemy wszystkim zakochanym i tak.

Etta James z kawałkiem Atlas. Jest to jej kawałek z jej pierwszego albumu o takim samym tytule. Cały ten album jest w ogóle o miłości. Myślę, że mógłbym tutaj ze spokojem puszczać podczas tej audycji po prostu każdą piosenkę z tego albumu, bo wszystkie są przepiękne, z pięknym głosem Etty, i wszystkie są o miłości. Ona umie śpiewać o miłości. A teraz przejdziemy daleko, daleko do przodu, bowiem do naszego wieku, do XXI wieku, do roku 2006, do artystki, która nigdy nie skowerowała Etty James, a ja bardzo bym chciał usłyszeć właśnie taki cover, takie bardzo mi się one łączą, szczególnie ten album, z którego teraz po chwilę usłyszymy kawałek. A mówię tutaj o Amy Winehouse i mówię o albumie Back to Black i właśnie też o tym kawałku. Posłuchajmy.

Phil Collins z utworem We Fly So Close z jego piątego albumu z 1993 roku, Both Sides. Smutna, bardzo smutna piosenka. W ogóle dzisiaj tak zaczęliśmy trochę smutno. Tydzień temu też było smutno. Ale nie macie się w tym, dzisiaj tę edycję zakończymy troszkę weselej. Myślę, że was zaskoczę, co tam poleci na sam koniec. Będzie o miłości, ale mniej konwencjonalnie chyba niż zazwyczaj. A tymczasem przechodzimy do utworu Led Zeppelin, do ich utworu z drugiej ich płyty, kawałka Thank You. Posłuchajmy.

było. Pojawił się, posłuchał dwóch, trzech kawałków i poszedł. I w sumie tyle go widzieli, bo David Gilmour, człowiek, który go zastąpił, wspomniał, że od tamtego momentu już go pokoje do jego śmierci nie spotkał. Więc tak, to taka trochę historia. I też ten właśnie utwór do przyjaźni, który jakby już nie ma jakiejś starego przyjaciela do starych czasów, gdzie się wszyscy oni trzymali jeszcze razem. I teraz właśnie wchodzi ta moja druga warstwa tego utworu, mojego połączenia z tym utworem, który bardzo silnie kojarzy właśnie z moimi najbliższymi przyjaciółmi, którzy nie mieszkają w Poznaniu, nie mieszkają w Polsce obecnie, nie wszyscy. Gdzie ta grupa po prostu może się spotykać głównie właśnie tylko w wakacje i w okolicach Sylwestra, świąt. Widzimy się dwa razy do roku i tak ten kawałek często ze mną po prostu rezonuje w ramach wspominania tych osób. Więc tak, bardzo ważny dla mnie kawałek, myślę, że dla wielu osób, bo po prostu jest przepięknym utworem od przepięknego zespołu. Tak, a teraz usłyszymy kolejny utwór, który jest bardzo, bardzo ładny, ale nie w wersji oryginalnej. Będzie to utwór And I Love Her, który nagrali Beatlesi, zaśpiewany przez Kurta Cobaina.

0: wydanie tego utworu, ta wersja. I tak, pięknie, pięknie już jej się słuchało. A teraz, tak jak zapowiedziałem chwilę wcześniej, trochę zmienimy klimat audycji. Przeniesiemy się do dzieciństwa. Do dzieciństwa na pewno mojego, może też również i waszego. Bowiem posłuchamy utworów z bajek o miłości, które... A z jakich bajek to zaraz usłyszymy. Na początku puścimy utwór z Małej Syrenki. Utwór o tytule Całuj ją.
1: Smyczki, pędy, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak, chcesz ją, trochę czujesz, trochę wiesz.

Całuj ją z Małej Syrenki, z bajki, gdzie Sebastianowi, który śpiewa tę piosenkę, użyczył głos Emilian Kamiński, który tak naprawdę śpiewa tę piosenkę. Sebastian to tylko postać. Dosyć drastyczne przejście od Kurta Cobaina do piosenek z bajek, ale tak stwierdziłem, że na końcu takiego lekkie zamieszanie zrobimy trochę bardziej pozytywnie. Tutaj tę piosenkę dedykuję mojemu bratu, który ma 10 lat, jest małym chłopcem i odkąd zacząłem prowadzić audycję w radiu, zawsze się mnie pyta, kiedy go pozdrowię, no to teraz cię pozdrawiam, Stasiu. A pozdrawiam go dlatego, że on no, jest na takim etapie, gdzie wszystkie dziewczyny i cała miłość to jest po prostu największe zło i ble. I jak tylko słyszy tą piosenkę, to mówi, żeby ją wyłączyć i zasłania uczy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak trochę złośliwie cię pozdrawiam, Stasiu, ale nie, no myślę, że ogólnie bajki lubisz, więc to tak dla ciebie teraz ten segment. A muzycznie, co jest bardzo zaskakujące, mój brat uwielbia szanty, więc jak kiedyś puszczę szanty, to też go pozdrowię szantowo tym razem. Taki jest gust muzyczny 10-letniego brata mojego. A teraz co? W klimacie bajkowym nadal się poruszamy i będzie teraz przepiękna piosenka z przepięknej bajki. Mówię tutaj o bajce Zaplątani i o piosence Kiedy jesteś tu?

0: Kiedy jesteś tu? Piosenka z bajki Zaplątani. Głosu tutaj użyczyła Kasia Popowska i Maciej Sztur. A już powoli zbliża się godzina 23, więc koniec miłosnej audycji 50881 piosenek o miłości. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Przez większą część audycji realizował mnie Grzegorz Nowacki, a obecnie od kilku utworów realizuje mnie Tymek Pomezowski, którego zaraz będzie można usłyszeć w audycji Dobranocka. I on będzie opowiadał o Lechu Janerce między innymi, i będzie też wywiad tam z Lechem Janerką z tego koncertu, co tutaj ostatnio w Poznaniu się odbył. Ja na nim byłem. Myślę, że bardzo warto będzie tutaj zostać i tego wszystkiego posłuchać. Lechu nawet wspomniał o Tymku na koncercie, więc tutaj no naprawdę Tymek tutaj się wspina wysoko w dziennikarskich zasługach i dokonaniach. A co? A ja teraz kończę kawałkiem, który no Elton John napisał w oryginale i który w ogóle nawet do Oscara dostał, a o Eltonie już dzisiaj trochę było. Ale ja jednak jestem, jeśli puszczamy kawałki z bajek, to niech to będą kawałki w wersji polskiej, bo w takiej też ja te bajki oglądałem i na początku te utwory słuchałem. A mówię tutaj oczywiście o bajce o Król Lwie, a o piosence Pieśń o miłości właśnie z tej bajki. Posłuchajmy, cześć, ja się żegnam.
1: Czuję, co się święci.
2: Co?
1: Opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

Album, który był jak wytchnienie. Nawet jego nazwa przypomina taki delikatny wydech ulgi. Off, oczywiście, to on.

Ale wydaje mi się, że było to no, trochę nieuniknione, bo tyle rzeczy, które chciałoby się Lecha zapytać na nie, nie o wszystkich można pamiętać, nawet nie tylko przez roztargnienie, ale no, przez samą świadomość, że no, to może być jeden z ostatnich razy, kiedy uda się złapać takiego człowieka przed mikrofon. Więcej już nie będę tutaj mącił przed emisją. Za chwileczkę cały wywiad, 10 minut rozmowy z Lechem Jenarką, trochę o wszystkim, trochę o jeszcze bardziej wszystkim i troszkę jeszcze o niczym. Przed utworem, przed wywiadem. Jeszcze utwór. W ten sposób zaczął się cały koncert i to było najpiękniejsze rozpoczęcie, jakie mogłem sobie tylko wymarzyć.

0: No bo właśnie tak zauważyłem przy okazji tej ostatniej płyty, przy okazji odlewu, no względem plagiatów, no jak wstąpiła taka nowa energia, taka, no, czuć, że potrzebował pan muzy ewidentnie, czegoś i to się chyba udało odnaleźć przy okazji.
1: Ja z tej ostatniej płyty jestem zadowolony, chociaż robiliśmy ją Bóg wie ile, strasznie długo to trwało, ale jeżeli chodzi o muzykę, o przestrzeń, o dźwięk, o jakieś pomysły, to myślę, że to nie była jakaś płyta wtórna. No i podobna zasada będzie obowiązywała przy ewentualnej następnej, jeżeli tam się pojawi coś świeżego. No to ją nagramy. Jeżeli nie, no to co, pobawimy i pójdzie do lamusa.
0: To jeszcze dopytam o ten, o te kwestie, co potem, no bo mówi pan, że jest pan sam ciekaw, ale czy jakieś plany już może są, no bo oglądałem film, dokument o panu, nie mogłem nie obejrzeć, piękny swoją drogą, i no tak bardzo zauważyłem, trudno było nie zauważyć, tej fascynacji lataniem, nawet w tekstach to się przecież przejawia, czy może do lotnictwa jakaś ciągota znajdzie teraz ujście.
1: Ja sądzę, że ja mam uszkodzony kręgosłup i nie sądzę, żebym przetrzymał na przykład skok ze spadochronem, który jest ewentualnością, ale czasami koniecznością, no więc chyba się nie porwę już na latanie.
0: Czyli te urywki takie z latania to szybowcem bodajże to były już jakiś czas temu, rozumiem, używane.
1: To było 2 lata temu bodajże.
0: Czyli polatać jeszcze można.
1: Polatać tak, tylko że cóż, no jest to wymagające, no trzeba było siedzieć i ćwiczyć, pracować, ćwiczyć, jeździć.
0: Ale no przynajmniej w utworze Lewituj wydaje mi się, że ta sama idea, uczucie unoszenia się ponad wszystkim, no gdzieś jest głęboko zakorzeniona. Taka, jest to, wydaje mi się, coś uwalniającego i może czy to jest coś, do czego panu jest tęskno, bądź blisko?
1: No tak, no moje lewitowanie powoli się kończy w pewnym sensie, bo były takie długie okresy w moim życiu, kiedy fruwałem po prostu, nie czułem ciała, tylko po prostu byłem gdzieś tam i tak frunąłem sobie, ale to się powoli kończy, tak. Ukoronowaniem był ten przelot szybowcem, a w tej chwili czy ja się będę odrywał od rzeczywistości? No mam nadzieję, że nie, że jeszcze te kilka lat jakoś będę twardo stał na nogach i myślę też o Bożenie. Bożena lubi, jak czasami lewituje, ale woli, kiedy twardo stoję na nogach.
0: Ale może ta, znaczy wiele ludzi by powiedziało, tak mi się wydaje przynajmniej, że rzeczywistość, przynajmniej dla niektórych, jest czymś, od czego warto się odrywać, więc może ten stan oderwania jest jak najbardziej pożądanym.
1: Odrywałem się przez ostatnie 45 lat, dlatego zacząłem grać, żeby po prostu niespecjalnie przejmować się rzeczywistością, chociaż czasami w swoich tekstach tam można znaleźć odnośniki do rzeczywistości, ale raczej bujałem w obłokach.
0: Czyli może jest coś takiego w tym, że przez te lata koncertowania, takiego właśnie latania teraz warto znaleźć, stanąć na nogi, znaleźć ten grunt.
1: Słuchaj, mówimy o przyszłości, przyszłość niezbadana, to jest mgła w tej chwili dla mnie. To jest mgła, sam jestem ciekaw, co się wydarzy.
0: No dobrze, no to przyszłość w takim razie zostawiamy niezbadaną i piękną w tym samym. To zapytam wprost, czy będą piosenki z nowej płyty dzisiaj?
1: Tak. Ostatnimi laty, chyba od 2 lat gramy kilka piosenek z nowej płyty. Dzisiaj pewnie z 5 zagramy. Tak sądzę.
0: To cieszę bardzo. To też była jedna z myśli, którą miałem słuchając gipsowego odlewu. Jak osoba perkusisty zareagowała na dosyć znikomą obecność tego instrumentu w wydaniu żywym, analogowym?
1: On zagrał w żywą perkusję w jednym utworze, może i w dwóch. Zagrał w utworze Zabawawa. i zagrał w Wannie na Wawelu bodajże, też jest żywy bęben. No, czasami tam uzupełnialiśmy coś. Założeniem tej płyty było to, że będzie mało perkusji, że będzie tego bębna bardzo niewiele, bo w tej chwili w tej muzyce, przynajmniej w czasie, kiedy robiliśmy tę płytę, tego bębna było wszędzie bardzo dużo. Wszystko uciekało w hip-hopy, jakieś takie ciężkie brzmienia wiszące na bębnach, a my postanowiliśmy, że zrobimy coś, co jest bardziej przestrzenne i tej perkusji jest bardzo niewiele.
0: I potem po prostu Michał musiał się na potrzeby koncertów dostosować, dograć trochę, tak?
1: No gra, dzisiaj będzie okazja posłuchać, jak sobie radzi w tych nowych utworach. Moim zdaniem zupełnie przyzwoicie.
0: To jeszcze w takim razie pozwolę sobie... Nie wiem, czy wszyscy artyści lubią takie pytanie. Nie wiem, czy pan lubi pytania o to, co znaczy utwór, trochę wątpię. Ale jest jeden, przy którym naprawdę moje serce błaga o odpowiedź, o utwór Lewituj, bo to jest jakiś taki zupełnie niezgłębiony dla mnie utwór, który jednocześnie, gdy go słucham, prawie za każdym razem nachodzą mi łzy do oczu i chciałem zapytać o czym mniej więcej chociaż ten utwór opowiada.
1: No wiesz, no, wrzucę hasło przemijanie i ten utwór jest o przemijaniu, o wspominaniu dawnych czasów, kiedy człowiek był dziarski, kiedy sprawy były proste i trochę ich żal. No ale jednocześnie na końcu puentą jest to, żeby pamiętając o przeszłości, zająć się teraźniejszością i pofrunąć, polewitować.
0: I nie pytać o przyszłość, bo jest piękną niewiadomą.
1: Dokładnie, nie wiadomo, co się wydarzy.
0: To już tak powoli kończąc. Gdy rozmawiałem z panem w Radio Afera, swoją drogą przed 2 laty z okazji festiwalu w Jarocinie, spokojnie, nie będzie pytania o to, co tam padło, przepraszam, będzie, ale spokojnie będzie podpowiedź. Zapytałem wtedy, czy nad ranem Lech się śmieje i wtedy padła odpowiedź twierdząca na to pytanie i chciałem zapytać, jak jest teraz.
1: Przedstawiłem swoją dobę. Kiedyś siedziałem do rana i często kładłem się spać wtedy, kiedy wszyscy biegli do pracy albo do szkół, a w tej chwili przestawiam się powoli i wracam do naturalnego trybu życia, czyli staram się przed 2 w nocy już przysypiać. No więc nad ranem nie wiem, co się dzieje. Może za jakiś czas sprawdzę.
0: Chciałem powiedzieć, że nad ranem co się dzieje brzmi bardzo podobnie do nad ranem śmierć się śmieje, więc można wykorzystać.
1: No, tamta piosenka była pisana w okropnych czasach i trochę nawiązywała do tych czasów. No, wtedy to były czasy pozbawione nadziei i to było... O tym, że nad ranem śmierć się śmieje, a my nie widzimy nadziei i próbujemy jakoś to sobie z tym radzić.
0: A teraz z nadzieją jest lepiej?
1: No tak, ja właściwie jestem spełnionym człowiekiem, także w tej chwili powiem, co ja bym chciał. Właściwie nie mam jakichś takich specjalnych życzeń. No, wolałbym, żeby jakoś w kraju się uspokoiło, na świecie, żeby się uspokoiło, żeby szaleńcy dali sobie spokój ze swoimi pomysłami i żeby to wszystko dalej jakoś tam działało.
0: To już mogę tylko w takim razie podziękować. Jako człowiek, który sprawdzałem ostatnio, specjalnie z mamą jeszcze ustalaliśmy, człowiek, który pierwszy raz w 2013 roku przyjechał dokładnie tutaj na zamek, nie na dziedziniec, ale do sali wielkiej i po raz pierwszy byłem na koncercie. No to po prostu chciałem podziękować za lata muzyki.
1: Dziękuję za kibicowanie. Jeżeli będziesz dzisiaj na koncercie, mam nadzieję, że nie zanudzimy cię. No i cóż, no, ostatni koncert w Poznaniu.
0: Jeszcze się ta sztuka zanudzenia ani razu nie udała. Dziękuję ci bardzo.

na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o 6:00.